Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

będą stać podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

Hity Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Areszt za znęcanie się nad dziećmi dla pary z Gliwic. Opłaty za śmieci mogą pójść w górę w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Większa strefa płatnego parkowania od września w Warszawie.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt za znęcanie się nad trojgiem dzieci i narażenie ich życia. Za kratki trafiła para z Gliwic, a dzieci do pieczy zastępczej. Sprawa ruszyła kilka dni temu, po tym jak w pobliżu ruchliwej ulicy świadkowie zauważyli błąkającego się samotnie trzylatka i wezwali służby. Matka dziecka była w domu, pijana.
3: Prawda Antyradia.
2: Miało być ekologicznie, a wyjdzie drogo. Wzrosną opłaty za śmieci przez system kaucyjny na opakowania z plastiku i aluminium. Dane za pierwsze półrocze, które przytacza Rzeczpospolita, pokazują, że gminy straciły nawet połowę dochodów, które generowały te odpady. Według samorządowców bez odpowiedniej ustawy o odpowiedzialności producenta podwyżki dotkną mieszkańców.
3: Prawda Antyradia.
2: Strefa płatnego parkowania rozrośnie się na początku września w Warszawie. Obejmie Odolany i okolice Międzynarodowej na Pradze Południe. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca. Do wyboru są dwa rodzaje. ZDM Maciej Dziubiński.
4: Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i umożliwia parkowanie w najbliższej okolicy od miejsca zameldowania. Natomiast obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i obejmuje znacznie większy teren wyznaczony granicami abonamentu.
2: Z abonamentu mogą korzystać mieszkańcy strefy, którzy są właścicielami samochodu i rozliczają w Warszawie podatki.
3: Prawda Antyradia.
2: Częściowe zaćmienie słońca ściągnęło tłumy na Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Księżyc zasłonił naszą gwiazdę w zależności od regionu od 60 do ponad 80%.
5: Z dziećmi na kopcu pierwszy raz, więc pięknie, piękne widoki, dużo ludzi.
6: Takie rogali. Usiłowałyśmy to dojrzeć, jak nadgryzał to słoneczko.
7: Bardzo przyjemne uczucie, spędziliśmy je rodzinnie i podziwialiśmy to zaćmienie słońca.
8: Naprawdę robiło wrażenie, fajnie. Szkoda, że szybko zaszło słońce, ale ogólnie fajne przeżycie.
9: Poprzednie pamiętacie, czy nie mieliście szans na to?
8: Nie mieliśmy szans, to był 99. Jak dobrze pamiętam, to rok później się urodziliśmy.
2: Na całkowite zaćmienie słońca widoczne w Polsce trzeba będzie długo poczekać. Do 2131 roku. Słonecznie, bez opadów, ale nie za ciepło w całym kraju. Na termometrach w granicach 7-10 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć. Jutro niemal bezchmurne niebo w całym kraju i nieco cieplej, do 30 stopni. W weekend nawet 36.

0: poranny magazyn Antyradia.
1: Warszawskie latarnie będą smart. Drogowcy podpisali umowę z firmą Emitel na zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. O szczegółach Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Podpisaliśmy umowę z firmą Emitel na wdrożenie i utrzymanie przez najbliższe 8 lat systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w Warszawie. Umowa ma opcję przedłużenia o kolejne 5 lat. Ta zmiana jest możliwa dzięki skokowi technologicznemu, jakim była wymiana opraw latarni na nowoczesne LED-owe SAW-y, które zużywają 2/3 prądu mniej niż stare oprawy, co od 2022 roku pozwoliło nam zaoszczędzić na prądzie 150 milionów złotych. Teraz firma Emitel dostarczy nam dla każdej warszawskiej latarni sterownik, czyli takie migające pudełko, które zostanie zamontowane na szczycie każdej oprawy i które de facto będzie małym komputerem. Te sterowniki stworzą bezprzewodową sieć, dzięki której zza ekranu komputera w ZDM-ie będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem, włączać i wyłączać każdą pojedynczą latarnię albo ciąg latarni na danej ulicy, albo grupę latarni na danym obszarze. Będzie można dostosowywać natężenie światła na przykład do pogody lub zmieniać temperaturę barwową tam, gdzie zamontujemy LEDy do tego przystosowane. Dziś cały czas latarnie w całej Warszawie włączają się i wyłączają o określonej godzinie, zależnie od wschodu i zachodu słońca, a świetnie wiemy, że w słoneczny letni dzień oznacza to, że włączają się jeszcze gdy jest całkiem jasno. Z kolei gdy dzień jest deszczowy i pochmurny, może być już na ulicach dość ciemno, a latarnie cały czas nie świecą. W tym momencie pozbawiamy się tego kłopotu. Dodatkowo możliwość lepszego wykorzystania światła według naszych szacunków przełoży się na kolejne 30% oszczędności na zużyciu energii w skali całego miasta. Montaż sterowników oznacza, że w latarniach przez 24 godziny na dobę będzie prąd, co jest rewolucją, z której może mało kto zdaje sobie sprawę. Dziś prąd w latarni jest tylko wtedy, gdy ona świeci. Ta zmiana powoduje, że mamy w całym mieście 120 tysięcy punktów potencjalnie z energią elektryczną, którą możemy wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby, w dodatku w połączeniu z tym, że powstanie z nich sieć telekomunikacyjna, którą stworzą latarnie. To daje nam ocean możliwości. Same latarnie mają dodatkowe gniazda, do których można podłączyć na przykład czujniki jakości powietrza, stacje pogodowe, czy na przykład urządzenia mierzące natężenie ruchu na ulicach. Rozważamy również, choć nie jest to elementem tej umowy, ale możliwością, którą badamy, wykorzystanie latarni jako punktów ładowania urządzeń elektrycznych. Dostawa i montaż wszystkich sterowników to pewnie kwestia kilkunastu najbliższych miesięcy, w czasie których powstanie również Centrum Sterowania Oświetleniem w ZDM-ie. Warszawa pod względem technologicznym wchodzi dzięki tej zmianie w 22, może w 23 wiek, dlatego że zyskuje obejmujący całe miasto system informatyczny, który można wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów, pewnie z niektórych jeszcze sobie nie zdajemy sprawy.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Z samochodu lub roweru na pociąg albo autobus. Katowice planują budowę nowego węzła przesiadkowego w Podlesiu. Miasto Michał Mendala.
4: Przygotowujemy się do realizacji kolejnego elementu katowickiego systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Ta inwestycja będzie realizowana w Podlesiu na pograniczu dwóch dzielnic, Podlesia i Zarzecza, w sąsiedztwie ulic Uniczowskiej i Hortensji. Zadanie ma ułatwić mieszkańcom południowych dzielnic miasta codzienne podróże i zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego. Katowicki system zintegrowanych węzłów przesiadkowych to projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej sieci miejsc umożliwiających wygodne przesiadki pomiędzy samochodem, autobusem, tramwajem i koleją. Dzięki temu podróżowanie po Katowicach, ale nie tylko, bo i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii będzie na pewno bardziej komfortowe, a jednocześnie bardziej przyjazne dla środowiska. Rozwój tego typu infrastruktury ma zwiększyć udział transportu publicznego w codziennych podróżach oraz ograniczyć ruch samochodowy w centrum Katowic, dlatego ruszamy z procesem inwestycyjnym związanym z budową węzła przesiadkowego w Podlesiu. Chcemy te prace skoordynować z inwestycją PKP, która planuje rozbudowę linii kolejowej E65 na odcinku między Katowicami-Piotrowicami a Tychem Katowic, dlatego ruszamy z procesem inwestycyjnym związanym z budową węzła przesiadkowego w Podlesiu. Chcemy te prace skoordynować z inwestycją PKP, która planuje rozbudowę linii kolejowej E65 na odcinku między Katowicami-Piotrowicami a Tychami, dzięki czemu obie inwestycje

0: decyzja o budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego właśnie w tej lokalizacji, właśnie w Podlesiu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zlecimy przygotowanie dokumentacji projektowej. Tą poprzedzi jeszcze opracowanie dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu, spośród których wybrany zostanie wariant stanowiący podstawę do dalszych prac projektowych. Natomiast w tej chwili za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i pytania, które będą pomocne w trakcie opracowania samej koncepcji. To przyjmowanie uwag trwa do 14 sierpnia. Zachęcamy do ich zgłaszania na stronie pks.katowice.eu. Zakładamy, że docelowo węzeł będzie zapewniał wszystkie elementy niezbędne do sprawnej i wygodnej przesiadki. Planujemy budowę nowoczesnej infrastruktury autobusowej z zadaszonymi peronami, parkingami typu Park and Ride i Kiss and Ride, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingu dla rowerów. Na miejscu znajdzie się także stacja metro roweru, system dynamicznej informacji pasażerskiej, punkty sprzedaży biletów oraz rozwiązania inteligentnego systemu zarządzania transportem. Projekt obejmie również zagospodarowanie otoczenia z zielenią i małą architekturą, budowę oświetlenia, monitoringu, odwodnienia z wykorzystaniem retencji wód opadowych oraz przygotowanie infrastruktury pod stację ładowania samochodów elektrycznych. Całość będzie oczywiście zaprojektowana z myślą o dostępności też dla osób z niepełnosprawnościami. Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie przebudowa odcinka ulicy Uniczowskiej od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicami Słonecznikową i generała Stefana Grota Roweckiego i zakres tych prac zostanie dostosowany do inwestycji realizowanych przez PKP tak, aby zapewnić spójność całego układu komunikacyjnego w tej części miasta. Zgodnie z obecnym harmonogramem samo opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2027-2028 i będzie to pierwszy etap realizacji całego zadania, które w przyszłości ma się stać jednym z najważniejszych punktów przesiadkowych obsługujących południową część Katowic.
1: Jakie jest zapotrzebowanie na ile miejsc parkingowych?
0: To ma ocenić i wskazać nam koncepcja zagospodarowania terenu. Po to prosimy aż o dwa warianty tych koncepcji, aby zobaczyć, co uda się zmieścić na tym terenie przeznaczonym pod realizację samej inwestycji i jakie rozwiązania uda się tutaj zastosować. Pamiętajmy, że sam węzeł przesiadkowy musi zmieścić nie tylko miejsca postojowe dla samych samochodów, ale również musi się tu zmieścić także wiata rowerowa, musi się zmieścić stacja parkowania metro roweru, tak aby można było przesiadać się również z innych środków transportu, bo pamiętajmy, że na południu Katowic dość intensywnie rozwijana jest infrastruktura rowerowa, więc liczymy, że większość mieszkańców będzie rowerami też dojeżdżała do centrum przesiadkowego i stamtąd dalej pociągiem dostawała się do centrum Katowic.
2: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Demografia wpłynie na rynek mieszkaniowy. Polaków ubywa. Według wyliczeń GUS-u liczba Polaków w 2060 roku spadnie do niecałych 31 milionów. To wpłynie na to, ile i jakie mieszkania będziemy kupować. O szczegółach Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Zmiany demograficzne i malejąca liczba ludności w Polsce na pierwszy rzut oka mogą sugerować w przyszłości trwałe załamanie popytu na mieszkania i wyraźne spadki cen. Jednak należy mieć na uwadze, że to gospodarstwa domowe kupują i wynajmują lokale, a nie statystyczni mieszkańcy kraju. O przyszłości rynku zadecyduje więc nie tylko liczba ludności, ale również sposób, w jaki obywatele organizują swoje życie, kiedy się usamodzielniają, jak długo mieszkają samotnie oraz dokąd migrują. W efekcie depopulacja może współistnieć z utrzymującym się wysokim popytem na lokale w wielu częściach kraju. Przestaniemy mówić o jednym polskim rynku mieszkaniowym, bo w praktyce będzie on składał się z wielu rynków rozwijających się w zupełnie różnym tempie. Nie ma znaczenia, że liczba mieszkańców kraju będzie maleć, jeśli ludzie nadal będą koncentrowali się w tych samych największych ośrodkach. Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy Łodzi, większości średnich miast oraz wielu ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych. Polska jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyła się przede wszystkim z migracją własnych obywateli. Obecnie rynek mieszkaniowy coraz mocniej odczuwa skutki napływu pracowników i studentów z zagranicy. To dodatkowy popyt koncentrujący się przede wszystkim w największych ośrodkach akademickich i gospodarczych, który częściowo równoważy skutki niekorzystnych zmian demograficznych. Dlatego przyszłość rynku będzie zależała nie tylko od liczby urodzeń, ale również od tego, czy Polska pozostanie atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Turcja, Grecja i Egipt to

0: tam najchętniej lecimy na zorganizowany urlop. Tak wynika z danych portalu wakacje.pl. Agata Chmiel.
1: Na półmetku wakacji widzimy, że Polacy nadal najbardziej lubią to, co dobrze znają. Wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Turcja, Grecja i Egipt. No i one odpowiadają za blisko 2/3 wszystkich rezerwacji, a każdy z tych krajów rośnie rok do roku, więc ich pozycja w tym zestawieniu jest stabilna. A dlaczego te kierunki są aż tak popularne? No bo dają duży wybór. Wybór hoteli, wypoczynek all inclusive i możliwość wylotu z wielu polskich lotnisk. No dlatego też szczególnie podczas tego głównego urlopu pozostają dla wielu osób pierwszym wyborem. Najciekawsze zmiany widzimy jednak tuż za tą czołówką. Coraz częściej kupujemy w biurach podróży wyjazdy do Hiszpanii i Włoch. To kraje oczywiście od lat popularne wśród polskich turystów, no ale one jeszcze niedawno przez wiele osób były wybierane głównie i rezerwowane głównie na własną rękę. A teraz zamiast osobno szukać lotu, hotelu, transferu czy dodatkowych usług, turyści coraz chętniej wybierają gotowy pakiet, no bo to jest dla nich po prostu wygodniejsze, szczególnie jeżeli nie chcą bądź nie mają czasu na samodzielne układanie całej podróży od A do Z, no i wolą mieć jednego organizatora, do którego też mogą zwrócić się w razie nieprzewidzianych zmian, na przykład odwołanego lotu. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to tutaj szczególnie mocno zyskuje Majorka. To wyspa, którą wybierano o 79% częściej niż przed rokiem. Równie wysokie wzrosty widzimy w przypadku Włoch. Przykładowo liczba rezerwacji wyjazdów do Kalabrii zwiększyła się niemal o 110%, a na Sycylię o ponad 97%, co pokazuje, że Polacy nadal chcą włoskiego klimatu, kuchni, możliwości zwiedzania, ale coraz częściej wybierają je w wygodniejszej, zorganizowanej formule. Wysoko w zestawieniu jest też Bułgaria. To oczywiście nie jest nowy kierunek, bo od lat należy do najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku wśród Polaków, ale w tym sezonie widzimy, że wyraźnie przyspiesza. Przykładowo Złote Piaski wybierano w lipcu tego roku ponad 2 razy częściej niż w analogicznym czasie rok temu. Bułgaria przyciąga przede wszystkim korzystną relacją ceny do jakości, krótkim czasem podróży, piaszczystymi plażami, no i dużą liczbą hoteli z all inclusive. To kierunek, który przede wszystkim kojarzymy z wypoczynkiem rodzinnym, ale coraz częściej jest też wybierany przez większe grupy znajomych. W tym roku zyskują też Albania, Malta i Maroko. Albania to kierunek, który rośnie już drugi sezon z rzędu. To za sprawą też poszerzającej się oferty biur podróży. Przybywa hoteli i regionów dostępnych w tej ofercie. No a kraj jest nadal konkurencyjny cenowo. No i możemy tam połączyć wypoczynek nad morzem, ze zwiedzaniem, z odkrywaniem miejsc nadal mniej znanych i mniej zatłoczonych niż te najbardziej znane kurorty południowej Europy. Malta z kolei to w zasadzie kierunek całoroczny i chętnie wybierany przez Polaków przez cały rok, również w okresie wakacji szkolnych. Przyciąga osoby, które nie chcą wybierać między plażą a zwiedzaniem i podczas jednego pobytu mogą sobie odpocząć nad morzem, ale też odwiedzić zabytkowe miasta i skorzystać z tego bogactwa tego małego wyspiarskiego kraju. Z kolei w Maroku szczególnie mocno zyskuje Agadir i on łączy wypoczynek nad Atlantykiem z możliwością poznawania zupełnie innej kultury. Ciekawie zmienia się także Egipt. On oczywiście nadal jest w tym top 3, pozostaje w pierwszej trójce, ale widzimy, że podróżni coraz częściej szukają w nim czegoś nowego. Na przykład osoby, które były już w tym kraju i dobrze wspominają wyjazd, wracają, no ale wybierają inny region, kurort albo hotel. W tym roku rośnie m.in. zainteresowanie Hurgadą, ale też ofertami w północnej części kraju, czyli z możliwością wypoczynku nad Morzem Śródziemnym. Na półmetku wakacji widzimy, że bardzo szybko rosną rok do roku wyjazdy rodzinne. Oczywiście tą największą grupą podróżnych nadal pozostają pary, ale to właśnie rodziny zwiększają liczbę swoich rezerwacji najszybciej. Przykładowo rezerwacji dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci było w lipcu o 20% więcej niż przed rokiem, a dla dwojga dorosłych z jednym dzieckiem o ponad 18% więcej. Jeśli chodzi o model planowania i kupowania wakacji, to tutaj też widzimy dwa zupełnie różne podejścia. Część osób planuje wyjazd kilka miesięcy wcześniej, żeby mieć szeroki wybór hoteli, szeroki wybór terminów i lotnisk. I takie lipcowe podróże rezerwowano średnio 74 dni przed wylotem, a blisko 1/3 była kupowana z ponad 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Na drugim biegunie mamy wyjazdy na ostatnią chwilę, bo z drugiej strony co piąty lipcowy wyjazd kupowano w ciągu 7 dni poprzedzających wylot. Widać więc, że Polacy albo chcą mieć wszystko zaplanowane dużo, dużo wcześniej i korzystać z tej szerokiej oferty, szerszej oferty, ale też różnych rabatów i promocji organizatorów wynikających z sprzedaży oferty, albo czekają niemal do ostatniej chwili i polują na last minute, no ale wtedy też muszą się liczyć z większą elastycznością, możliwością wylotu z dnia na dzień, no i to niekoniecznie z tego lotniska położonego najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
0: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Zmarł chłopiec, który tonął w akwaparku w Łodzi. ORP Wicher dziś zostanie zwodowany. Został już oficjalnie ochrzczony. Jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, kościół świętej Anny, zsuwa się ze skarpy.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30, Mieszko Drescher, zapraszam. Nieumyślne spowodowanie śmierci, a nie sprowadzenie niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. Zmieniają się ewentualne zarzuty dla potencjalnych winowajców śmierci 7-latka po wizycie w akwaparku w Łodzi. Po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu. Lekarze ostatecznie stwierdzili śmierć mózgu, mówi Adam Czerwiński z Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Według śledczych w chwili tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, w których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
1: Prawda Antyradia.
0: Dziś wodowanie ORP Wicher. To jeden z 3 budowanych okrętów w ramach programu Miecznik. Wczoraj dostał oficjalne imię i matkę chrzestną. To fregata wielozadaniowa, która wraz z bliźniaczymi Hurakanem i Burzą ma się stać nową jakością w polskiej marynarce wojennej. Wart 15 miliardów złotych kontrakt to największy projekt modernizacyjny w historii naszej floty.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeden z najcenniejszych zabytków w Warszawie, kościół świętej Anny, zsuwa się ze skarpem. Jego stan jest na bieżąco kontrolowany, mówi Andrzej Olszewski.
3: Wyniki są zaskakująco uspokajające, to znaczy amplituda roczna zmian, głównie spowodowana zmianami temperatury, jest poniżej 1 mm na długości kilkunastu metrów. Na tym polega zaleta takiego systemu, że możemy pokazać ewentualne stałe przesunięcia.
0: W najbliższych miesiącach świątynia będzie przechodzić konserwację.
1: Prawda Antyradia.
0: Jazda po wypiciu alkoholu to głupota, ale picie w czasie jazdy, wożąc ludzi autobusem, to już wyższy poziom idiotyzmu. Na wyżyny wspiął się kierowca komunikacji miejskiej, który kompletnie zalany woził pasażerów na trasie Katowice-Zabrze w niedzielę. Został skazany w trybie przyspieszonym na 0,5 roku odsiadki. Dostał też zakaz prowadzenia pojazdów i grzywny. Kierowca pochodzi z Azerbejdżanu, ma 63 lata, w Polsce jest legalnie.
4: Pełna kultura, zapraszam. Green Day wchodzi do kin, jednak głównie ze ścieżką dźwiękową. W piątek w amerykańskich kinach zadebiutuje Nimrods, komedia inspirowana początkami zespołu. Fabuła kręci się wokół 3 nastolatków, jadą z Kansas do Los Angeles, bo wierzą, że zaproszono ich do zagrania przed Green Day w Sylwestra. Muzycy współtworzyli historię, ale na ekranie pojawią się sporadycznie, ich kawałków może być za to sporo. Polskiej daty premiery na razie nie ma. Jest zwiastun 4. sezonu serialu Monster. To produkcja Netflixa o ludziach, którzy dopuścili się brutalnych zbrodni. Pierwszy raz kobieta będzie w centrum wydarzeń. Chodzi o Lizzie Borden, oskarżoną o zabicie ojca i macochy siekierą. Co ciekawe, została formalnie uniewinniona, a sprawa do dziś nie została rozwiązana. Premiera 17 września.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Słonecznie, bez opadów, ale nie za ciepło w całej Polsce. Na termometrach w granicach 7-10 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć. Jutro prawie bezchmurne niebo w całej Polsce i nieco cieplej do 30 stopni. W weekend nawet 36.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: A, to niska cena.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₺0,79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 4 produkty szkolne. Za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Resort cyfryzacji zapowiada reakcję na gigantyczny wyciek danych polskich pacjentów. Wydłużają się pociągi, kolejarze szykują się na pracowity weekend. Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Toronto.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Gigantyczny wyciek danych polskich pacjentów ma się spotkać ze zdecydowaną reakcją. Tak przynajmniej mówi minister cyfryzacji po tym, jak dane 19 milionów ludzi, w tym czołowych polityków, trafiły w ręce hakerów. W ciągu kilku dni na rządowej stronie będzie można sprawdzić własne dane. Jeśli wyciekły, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Polskie służby pracują nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby stały za nim obce służby. Cyberprzestępcy w zamian za wrażliwe dane domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić.
0: Prawda Antyradia.
1: Proces rosyjskiego szpiega wystartuje pod koniec września. Chodzi o 28-latka z Białorusi, który miał szykować akty dywersji. Według śledczych filmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Kolejarze szykują się na duży ruch podczas świątecznego weekendu. Od jutra do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze. PKP Intercity, Mateusz Gdowski.
3: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
1: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa-Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
0: Prawda Antyradia.
1: Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Toronto. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do finału jakiejkolwiek imprezy. Prawie 2 minuty po siódmej. To była Prawda Antyradia.
4: Na program zaprasza sponsor. Właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: Słonecznie, bez opadów, ale nie za ciepło w całej Polsce. Na termometrach w granicach 7-10 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć. Jutro prawie bezchmurne niebo w całym kraju i nieco cieplej, do 30 stopni. W weekend nawet 36.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Dzień dobry,
2: dzień dobry. Hej, hej. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o tym, że pewne imię w Ameryce jest coraz mniej popularne i dodam, że to samo imię będzie coraz mniej popularne w naszym kraju.
1: Tak, o, zdecydowanie nawet. Pogadamy też o gniotku, który wybuchł, był.
2: Ojej, to jest straszna historia.
1: Mnie trochę bawi.
2: Nasza audycja Ucząc Bawić, Bawiąc Uczyć, przeraża, bawiąc i tak
1: zrobię
2: dalej, i tak
1: mały
2: dalej.
1: Spoiler, dziecko przeżyło.
2: Ja nie wiem, co to jest gniotek, więc co ty mi to wszystko wytłumaczysz.
1: A nie pamiętasz, jak byłeś małym dzieckiem i nad morzem były takie automaty, że można było tam wrzucić pieniążek i wychodziła taka kulka i w środku był taki gniotek.
2: My jesteśmy w tym samym wieku, jak to jest możliwe?
1: Jesteś starszy trochę.
2: No właśnie, to jak ty trafiłaś do tego gniotka?
1: Bo ja się wychowywałam nad morzem, to dlatego.
2: A może tak, no bo ty miałaś gofry na śniadanie,
1: widać.
2: A ja chleb z masłem. Dobra, moi drodzy, co jeszcze? Będziemy mówić o krajach, gdzie jest dość niebezpiecznie, że lepiej tam, jeżeli macie okazję skorzystać z kierowcy albo transportu publicznego, to
1: nie.
2: Tak. W sensie to tak, żeby nie brać na siebie tego stresu. Judas Priest, proszę państwa, pan robi resztę.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz pogadamy sobie o najbardziej niebezpiecznych sytuacjach za kierownicą.
2: No tak. I moi drodzy, porozmawiamy o tych sytuacjach, które mogą spotkać nas na wakacjach, bo... Myślę, że co kraj to obyczaj i różne wrażliwości przejawiają kierowcy w Europie. Najnowszy światowy ranking, na który powołuje się Euronews, pokazuje, które kraje słyną z najbardziej nieprzyjaznych zachowań za kierownicą. No i wyniki mogą zaskoczyć.
1: No, na pierwszym miejscu znajdują się Włochy. Ja się tutaj nie zgodzę, ponieważ ja niejednokrotnie jeździłam tam samochodem i dobra, oni rzeczywiście wymachują rękoma, tam istnieje ryzyko, że cię obetrą, albo potrafią na przykład dwie baby zatrzymać się, nie wiem, na środku skrzyżowania, wysiąść i sobie gadać, prawda, albo pokazywać, co sobie właśnie kupiły.
2: I te wąskie uliczki w miasteczkach, to jest dramatyczne.
1: Tak, ale oni nie są chyba jakoś bardzo niebezpieczni, tak? Tutaj mamy na drugim miejscu Wielką Brytanię, na kolejnych mamy USA, Francję, Australię, Hiszpanię i Turcję. Mnie brakuje tutaj jednego kraju. Ciekawa jestem, czy się ze mną zgodzisz. Ja myślałam, że stracę życie w Gruzji. Jak poleciałam do Gruzji, to tam nie wsiadaj z kierowcą gruzińskim do samochodu. Ja, słuchajcie, serio myślałam, że zaraz ujrzę poprzednie wcielenie i już będzie po mnie.
2: Słuchaj, bo tutaj mówimy o krajach europejskich, a poza Europą też dzieją się ciekawostki. Jeżeli wyjedziecie i na przykład zobaczcie, jak wygląda rondo w Bangkoku, to możecie złapać się za głowę.
1: Albo Indie, słuchaj, tam też ekstra są te filmy, jakie jeżdżą.
2: Ja oglądam. No, dużo dziwnych rzeczy na drodze się dzieje. Wyobraźcie sobie, że my mamy bardzo o sobie złe mniemanie, bo ja myślałem, że na tej liście znajdzie się Polska i słuchajcie, nie ma jej. Jest USA, Francja, no, Australia, Hiszpania i Turcja. Nie ma Azji i nie ma Polski.
1: A wiesz, co najbardziej wkurza kierowców w innych kierowcach? Przede wszystkim nieużywanie kierunkowskazów podczas skręcania. Potem mamy jazdę na zderzaku i zbyt wolną jazdę lewym pasem oraz nagłe hamowanie. Zgadzam się. Te kierunkowskazy chyba mnie też najbardziej wkurzają.
2: 19 minut po godzinie 7. Zobaczcie, nie ma nas na liście, która związana jest z czymś negatywnym. Cieszmy się, uśmiechajmy, jesteśmy Polakami, mamy piękny kraj i wrócimy do imienia Donald po wpół do poniusach w Antyradio.

0: This is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem programu były militaria.pl.
1: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Odnalazł się Marcin Romanowski, przebywa w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu. Demokratyzacja Wenezueli o krok bliżej. Jest postęp w negocjacjach. Poważne utrudnienia na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego.
0: Prawda Antyradia.
12: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Marcin Romanowski ujawnił miejsce swojego pobytu. List ściganego polityka PiSu został wysłany do sądu z Tyraspola, stolicy nieuznawanego przez żadne państwo Naddniestrza. To wąski pas ziemi między Ukrainą a Mołdawią, zależny od Rosji. Romanowski przyznaje, że dysponuje paszportem na inne nazwisko. Ten fragment jego listu czyta Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
13: Informuję, iż zgodnie z prawem, w sposób legalny, ma wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronni. aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską. W całości zacytowałem to zdanie, nie ma tu żadnego rozwinięcia. Proszę mnie zwolnić od próby wyjaśnienia tego.
12: Marcin Romanowski złożył też oficjalny wniosek o wydanie mu listu żelaznego, to specjalny dokument, który gwarantuje pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procesu.
0: Prawda Antyradia.
12: Koniec pierwszej rundy rozmów w sprawie demokratyzacji Wenezueli. Władze rozmawiały z opozycją z inicjatywy USA. Jednym z żądań opozycji było m.in. przywrócenie godnej zaufania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Sądu Najwyższego w Wenezueli i tutaj jest zgoda na rozpoczęcie reformy. No obejmuje m.in. wymianę sędziów, którzy wykonywali polecenia reżimu i zatwierdzali wyniki sfałszowanych wyborów.
0: Prawda Antyradia.
12: Nie jest łatwe być działkowcem. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości, 3%. Jak pisze Rzeczpospolita, to może być nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Rozwiązaniem mogłoby być ustawowe ograniczenie wysokości opłaty. Ale resort rozwoju nie widzi problemu. Mówi, że przypadki nakładania najwyższych opłat są nieliczne.
0: Prawda Antyradia.
12: Poważne utrudnienia na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zwęzili do jednego pasa. Zarząd dróg Krzysztof Wojdowski.
14: Jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Siedzinę, albo z drugiej strony przez Sfoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
12: Remont Zakopiańskiej potrwa do października.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Na termometrach w granicach 12-15 stopni w prawie całej Polsce bezchmurne niebo. Chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27 stopni. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu też może się chmurzyć w ciągu dnia. Jutro słonecznie w całej Polsce i nieco cieplej, do 30 stopni. W weekend nawet 36.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Daj mnie tu muzyczkę, daj.
2: Bardzo proszę, bardzo proszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
1: Lecimy. Każdy w moim wieku, w około mojego wieku, około 40 lat plus minus,
2: czyli
1: który
2: ja też
1: wychował się troszeczkę w PRL-u, moi drodzy, to pamięta komiksy, które wpadały do kiosków i znikały w 10 sekund.
2: Pewnie.
1: I był taki komiks Hernán Cortés i podbój Meksyku, pana Wróblewskiego i Weinfelda, panów. No i wyobraźcie sobie, że pierwszy raz dowiedziałem się w wieku lat 9 o tym, że mamy dzisiaj rocznicę. 13 sierpnia 1521 roku hiszpański konkwistator Hernán Cortés zdobył Tenochtitlan, jest to na terenie dzisiejszego Meksyku, i zakończył upadek potężnego imperium Azteków. Lecimy dalej. Początek Bitwy Warszawskiej. 13 sierpnia Armia Czerwona w 1920 roku rozpoczęła szturm w okolicach Radzymina, no i wydarzenie zapoczątkowało decydującą fazę starcia, czyli cudu nad Wisłą. W 1944 roku o tym wydarzeniu wiele, no, w mieście 44 jest scena związana z tym, co się wydarzyło. Przy ulicy Kilińskiego w Warszawie wybuchł niemiecki transporter, taki czołg pułapka, no i było to dramatyczne wydarzenie. W 1923 roku do Gdyni, do portu, wpłynął pierwszy w historii statek oceaniczny. Francuski SS Kentucky. Lecimy dalej. W 1961 roku w NRD, w zasadzie w Niemczech, tylko władze NRD rozpoczęły budowę muru berlińskiego, gdzie zamknęły granice między Berlinem wschodnim a zachodnim. A 100 lat moglibyśmy zaśpiewać dzisiaj Krzysztofowi Kolbergerowi, wybitnemu aktorowi, Sławojowi Leszkowi Głudziowi, który został nawet przez Malinczuka i Pudesów wspomniany w swoim utworze. A poza tym Alfred Hitchcock obchodziłby dziś urodziny. Ptaki, Psychoza i wiele innych filmów. Urodził się w 1899 roku.
2: Dziękujemy ci, człowieku kalendarium.
1: Thank you very much. You're welcome.

0: 12 minut zostało do godziny 8, a co po 8?
1: No, proszę Państwa, będziemy w USA, będziemy gadać o Sopranos i pogadamy o tym, że pewne imię staje się coraz mniej popularne i myślę, że ma to związek z sytuacją geopolityczną na świecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co Państwo sądzą o tym po 8. Teraz przenosimy się do Kalifornii, tam pewna Dani i panowie z Red Hot Chili Peppers.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antiradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa za kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dyskontowe Asif Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181. Autoglas.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.

Tyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Marcin Romanowski chce listu żelaznego, śle listy z Naddniestrza. Nie kończy się koszmar turystów na Sycylii. Główne lotnisko wciąż zamknięte. 300 chętnych na jedno miejsce. Ludzie garną się do pracy w ABW.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Marcin Romanowski chce listu żelaznego. Jego korespondencja do prokuratury została wysłana z Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji kontrolowanej przez Rosję. Ścigany polityk PiS w liście przyznaje, że właśnie tam mieszka i ma paszport wydany na inne nazwisko. Prokuratura nie jest pewna, czy to nie jest żart albo jakieś oszustwo. Sam wniosek o listę żelazny jest traktowany poważnie.
2: Rzeczywiście jest racja, że być może bez listu żelaznego, jeżeli rzeczywiście podejrzany tam przebywa, no to może być problem z jego ekstradycją.
1: Mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej i dodaje, że Romanowski chwali się w swoim piśmie, że tym trudniej będzie go złapać, że dysponuje legalnym paszportem dla siebie na fałszywe nazwisko. List żelazny miałby go uchronić od aresztu.
0: Prawda Antyradia.
1: Lotnisko w Katanii wciąż nie działa. Z powodu aktywności wulkanu Etna przyloty i odloty są wstrzymane do drugiej w nocy w piątek. Sytuacja jest trudna, bo we Włoszech jest właśnie szczyt wakacyjnych wyjazdów. Zakończenie blokady lotniska przesuwano już trzykrotnie. Tysiące ludzi próbują się wydostać z wyspy. Włosi wykupują miejsca w pociągach i na promach, a cudzoziemcy na własny koszt jadą na inne lotniska. Problem dotknął już nawet 100 tysięcy ludzi.
0: Prawda Antyradia.
1: 20 tysięcy chętnych do pracy w ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chwali się, że odkryła portale ogłoszeniowe. Jakiej liczby ludzi faktycznie potrzeba do pracy albo jakie jest obecne zatrudnienie, nie wiadomo. Dane nie są publikowane. Wiadomo za to, że na jedno miejsce jest 300 chętnych.
0: Prawda Antyradia.
1: Polacy uwielbiają długie weekendy. Tak twierdzi 2/3 przepytanych na zlecenie Enel Medu. 3/4 dorzuca do nich jeszcze kilka dni urlopu, żeby mieć dłuższą przerwę, ale to i tak często za krótko, żeby odpocząć. Minimum to 2 tygodnie. Enel Med, Halina Smolarek.
3: Regularnie korzysta z takiego wypoczynku tylko 55% Polaków, przy czym w dużych firmach odsetek ten sięga 71%, a w mikrofirmach to zaledwie 40%.
1: 1/3 Polaków regularnie nie wykorzystuje całego przysługującego im urlopu. Prawie 2,5 minuty po 8.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach w granicach 12-15 stopni, w prawie całej Polsce bezchmurne niebo, chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27 stopni. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć, jutro słonecznie w całym kraju i nieco cieplej, do 30 stopni. W weekend nawet 36.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No dobrze, mile moi, jesteśmy tutaj, zebraliśmy się tutaj.
2: Ja się zamieniam w słuch, państwo niech też się zamienią.
1: Pierwszy odcinek pilotowy Sopranos był kręcony w 97 roku, tak?
2: Przeraża mnie to trochę.
1: Co by było, gdyby Sopranos byli kręceni w tym roku, roku 2026? Podam wam daty urodzin bohaterów. Dobra, czy nie wiem, czy jesteś na to gotowa, bo zaraz wyobraźnia tobie, Małgorzato, i wam, słuchacze, zacznie działać. Otóż Tony Soprano urodziłby się w 1990 roku.
2: Nie.
1: Więc miałby 36 lat. Jego małżonka Carmela w 1992.
2: Nie.
1: Jego syn Tony Junior w 2014, a jego wspaniała córka Meadow w 2010 roku.
2: Drogi Piotrze, czy ty w dość zawoalowany sposób właśnie chciałeś powiedzieć mi, że jestem stara?
1: Jesteśmy starzy, ale uwaga, to też jest fascynujące, że spotkałem ostatnio kilka młodych ludzi, kilkoro.
2: I oni nie wiedzą... Nie wiedzą,
1: oni
2: kim
1: zaczęli się jarać Sopranos i serialami z przeszłości.
2: No to gratuluję, to w końcu. To no. Jestem, słuchaj, pełna nadziei, że to pokolenie jednak nie jest do końca stracone.
1: Boże, Breaking Bad, że to, no kurczę, ale Sopranos,
2: słuchaj,
1: wspaniale.
2: Ja muszę powiedzieć, 10 sekund mi zostało intra. Czy ty wiesz, że Richie Blackmore wczoraj po raz pierwszy od 30 lat zagrał z Deep Purple? I
1: widziałem
2: to. Można w sieci zobaczyć.
1: Widziałem to. O, panie, czy to zwiastowanie?

0: 19 minut po godzinie 8.
1: Tak, w zeszłym roku imię Donald w Ameryce nadano mniej niż 400 noworodkom, moja droga.
0: Wcale mnie to nie dziwi.
1: Najwięcej Donaldów urodziło się w roku 1934. Mhm. Urodziło się ich ponad 30 tysięcy i było to wtedy szóste, na miejscu szóstym wśród najpopularniejszych imion i donosił o tym oczywiście ichniejszy ZUS. Taki SSA to się nazywa, no to można porównać z polskim ZUS-em.
0: W kolejnych latach, czytam sobie tutaj, popularność tego imienia spadała, ale wciąż pozostawało ono na liście tysiąca tych najpopularniejszych, a w roku 2017, będącym początkiem pierwszej kadencji Donalda Trumpa, wtedy popularność imienia chwilowo wzrosła, no ale w kolejnych latach, prawda, zaczęła spadać i spada do teraz.
1: Są takie sytuacje, gdzie imię może być przekleństwem, na przykład imię Adolf po II wojnie światowej przestało być popularne na całym świecie. Ale wracając do roku 2025 i mamy tutaj twarde dane, 395 Donaldów się urodziło. Na miejscu 690 najpopularniejszych imion męskich w Ameryce, więc to nie jest top ten na pewno. Pierwsze trzy miejsca zajęły imiona Liam, Noah i Oliver. A ładne. Ja chciałem powiedzieć, że w Polsce są takie imiona podwyższonego ryzyka. Jarek, Donald, Rafał, Grzegorz i jeszcze kilka by się znalazło. Ale mam pomysł na konkurs. 321-326 desperanosmałpantyradio.pl. Jak wy chcielibyście mieć na imię? Bo czasami mamy takie imię, które nas irytuje, znam takich, co każą mówić do siebie per Maciek, a są Pawłami, więc prosimy o wasze historie, czekamy, Liquido teraz i Narcotic.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also in Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Czyta lektor AI.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepsze.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Twoje dane medyczne mogą być w rękach hakerów. Ponad 400 wniosków o ochronę międzynarodową po inwazji migrantów w Ceucie. Dzień prababci i pradziadka może się stać nowym świętem.
0: Prawda Antyradia.
1: 8:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Historia leczenia, recepty, numery PESEL, adresy i inne twoje dane mogą być w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do firmy MyDoctor, wyciekły dane nawet 19 milionów ludzi. To może być największy taki atak w historii Polski. Służby będą teraz próbowały znaleźć sprawców, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
1: Na razie przypuszczenia są takie, że za atakiem mogą stać obywatele Indii albo Rosji, ale raczej nie służby specjalne. Resort cyfryzacji obiecuje, że niedługo każdy będzie mógł sprawdzić na rządowej stronie, czy jego dane wyciekły.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 400 wniosków o ochronę międzynarodową w Ceucie złożyli emigranci, którzy zostali w hiszpańskiej eksklawie w Afryce po wielkiej fali z końca lipca. Z Maroka do Ceuty przedostało się wtedy około 80 tysięcy ludzi. Zdecydowana większość została zawrócona do Maroka. Na miejscu toczy się kilka postępowań karnych wobec migrantów. Hiszpański minister spraw wewnętrznych wydał służbom polecenie, aby ci, którzy dopuszczą się przestępstw i zostaną zatrzymani, byli natychmiast odsyłani.
0: Prawda Antyradia.
1: Utrudnienia w żegludze na Mazurach, dokładnie na kanale Łuczańskim. Przez rozbudowę obwodnicy Giżycka i pracę przy rozbiórce obecnego i budowie nowego mostu. Wody Polskie w Białymstoku, Joanna Szerenos-Pawlik.
3: Przy moście na ulicy Obwodowej przejście przez kanał Łuczański w rejonie obiektu jest czasowo niemożliwe. Ograniczenia nie dotyczą jednostek posiadających stosowne upoważnienia, które mogą przepływać przez cały kanał Łuczański w czasie otwarcia mostu obrotowego.
1: Żeglarze, którzy chcą się przemieścić między jeziorami Niegocin i Kisajno, powinni korzystać z alternatywnego szlaku prowadzącego przez kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz kanał Piękna Góra.
0: Prawda Antyradia.
1: Dzień prababci i pradziadka ma trafić do kalendarza świąt. Miałby być obchodzony we wrześniu. Petycja w tej sprawie jest w Senacie i, jak pisze Rzeczpospolita, zyskuje poparcie decydentów.
4: Program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Na termometrach w granicach 12-15 stopni, w prawie całej Polsce bezchmurne niebo, chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27 stopni. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć, jutro też słonecznie w całym kraju i nieco cieplej, do 30 stopni, w weekend nawet 36.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz będzie krótka historia o tym, dlaczego nie warto kupować na dziwnych platformach chińskiego syfu.
2: Oho, no opowiadaj.
1: Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii. Tam media opisują historię pewnego czterolatka. Uprzedzając, czterolatek żyje na szczęście, nic poważnego mu się nie stało. Ale słuchajcie, ów dzieć trafił do szpitala po tym, jak podrobiony gniotek, czyli taka fantastyczna zabawka, którą można też między innymi kupić.
2: No właśnie, czym jest gniotek?
1: Gniotek to jest taka plasticzana, gumowa.
2: Gniotek w ogóle pasuje do wielu moich znajomych, tak jak syfa.
1: Ja też znam wielu gniotków, dokładnie. I to jest wypełnione, nie wiem, czy morskim piaskiem, czy czymś takim, co możesz sobie ugniatać. I to jest dosyć zabawne.
2: Bo padło hasło poważne. Podrobione. Czyli oryginalny gniotek ma testy, oryginalny gniotek, dokładnie. Nic się nie stanie dzieciakowi, jest sprawdzony przez naukowców, tak. Nie tylko. Okej.
1: A pewna mama postanowiła zaoszczędzić i kupiła gniotka na chińskiej beznadziejnej platformie na SH. I ta zabawka przyszła, prawda, dzieciak się bawił tą zabawką. W pewnym momencie ta zabawka niestety wybuchła mu w twarz i spowodowała, że on następnego dnia obudził się z bardzo zaczerwienionymi oczami i ogólnie była obawa, że może nawet stracić wzrok. Na szczęście tak się nie stało. Pani to nagłośniła. Ta platforma poinformowała o wycofaniu ze swojej oferty gniotków, które pokorzyły czterolatka, więc no, mogło być gorzej, a skończyło się całkiem
2: spoko. Uważajcie na waszego gniotka i nie mówię tu o waszym dobrym znajomym. Finn Lizzy, Boys Are Back in Town. 16 minut do 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 12.
2: Poczekaj, bo nie ten hebel. 12 minut 12. do godziny 9.
1: Słuchajcie, zapytaliśmy się was, jak wy chcielibyście mieć na imię, bo wiadomo, że czasami są tacy, którzy są niezadowoleni ze swojego imienia. Ja nie miałem nigdy takiej sytuacji, chociaż raz miałem, bo wolałbym się nazwać na przykład Max. Wydawało mi się, że to jest takie amerykańskie, zagraniczne.
2: Mnie się, kiedy byłam dzieckiem, nie podobała Małgorzata i wolałam, jak się do mnie mówiło, Małgosia, ale teraz doceniam i bardzo lubię swoje imię.
1: Słuchaj, napisała do nas Karolina: jeśli bym mogła zmienić imię na jakiekolwiek, nazywałabym się Princess Consuela Banana Ham Rock. Co to jest? Pozdrawiam fanów serialu.
2: Nie wiem, dzwonicie też do nas. 321-321-600.
3: Cześć Antyradio, Marcin z tej strony, z Żor. Ja mam takie doświadczenie z imieniem, że dawno temu, kiedy trzeba było startować do bierzmowania, bo tak rodzice kazali, szukałem jak najgłupszego imienia, jakie można sobie wybrać. Zaraz powiem, jakie to imię. Natomiast jak podczas całej ceremonii bierzmowania przyszedł biskup i wypowiedział: ja ciebie coś tam bierzmuję, czy jakoś tam, i wypowiedział te imię, to mój serdeczny kolega, który stał z tyłu, parsknął tak głośnym śmiechem, że pół kościoła słyszało. A wybrałem sobie imię Celestyn. Nie wiem, czy ono jest śmieszne, nieśmieszne. Mi się mega podoba.
2: Bardzo ładne imię.
1: Ładne. Jeszcze mamy jednego maila, co? Od Łukasza. Cześć, przyznam szczerze, że miałem mieć na imię Erwin. Eleganckie imię. Tak. Ojciec nie ukrywał, że miało być po Erwinie Rommelu. No, taki wojskowy III Rzeszy, niestety. Ale niestety mama się nie zgodziła. Mało tego, mój syn miał mieć na imię August. I oczywiście żona się nie zgodziła, jest Michał. I najlepsze jest to, że jak nazwała córkę Livia, to już moje zdanie się nie liczyło. Pozdrawiam cię serdecznie, Łukaszu.
2: Fanka Sienkiewicza.
1: Takie życie, tyle ci mogę powiedzieć. 10 minut do 9 już.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zmarł chłopiec, który tonął w akwaparku w Łodzi. Zmienia się charakter śledztwa prokuratury. Uwaga na utrudnienia na A4. Śmiertelny wypadek w Katowicach. Po 2 tygodniach jest reakcja NATO na incydent z rosyjską rakietą.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Mieszko Drescher, zapraszam. Nieumyślne spowodowanie śmierci, a nie sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia dla życia i zdrowia. Zmieniają się ewentualne zarzuty dla potencjalnych winowajców śmierci 7-latka po wizycie w akwaparku Fala w Łodzi. Po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu. Lekarze ostatecznie stwierdzili śmierć mózgu, mówi Adam Czerwiński z Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Według śledczych w chwili tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, w których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na utrudnienia na A4. Droga jest częściowo zablokowana w Katowicach w kierunku Krakowa po śmiertelnym wypadku, w którym zginął 45-letni kierowca busa. Uderzył w tył samochodu ciężarowego. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: NATO potępiło Rosję za naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Na reakcję trzeba było czekać jakieś 2 tygodnie. Chodzi o wybuch rakiety manewrującej, która spadła na Lubelszczyźnie. Z kolei rumuńskie siły powietrzne musiały zestrzelić m.in. wrogie drony. Rada Północnoatlantycka wyraziła pełną solidarność z poszkodowanymi państwami i zapowiedziała dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO.
1: Prawda Antyradia.
0: Dziś wodowanie. ORP Wicher to jeden z 3 budowanych okrętów w ramach programu Miecznik. Wczoraj dostał oficjalnie imię i matkę chrzestną. To fregata wielozadaniowa, która wraz z bliźniaczymi, huraganem i burzą ma stać się nową jakością w polskiej marynarce wojennej. Wart 15 miliardów złotych kontrakt to największy projekt modernizacyjny w historii naszej floty, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Okręt dzisiaj ma już swój kształt, ma swoje barwy, nawet ma już dowódcę. Pozostały nam 3 lata do listopada 2029, by ten okręt wyposażyć i zintegrować, i to będą pewnie jeszcze trudniejsze elementy budowy niż ta do tej pory.
0: Wzorem dla fregat programu Miecznik są jednostki służące w brytyjskiej marynarce.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Na termometrach w granicach 15-17 stopni w prawie całej Polsce bezchmurne niebo, chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27 stopni, jutro też słonecznie w całym kraju i nieco cieplej do 30, w weekend nawet 36.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Wracamy do imion, do tych dziwnych imion i do tych imion, które chcielibyście mieć, albo do imion, których nie chcielibyście mieć i postanowiliście je zmienić.
2: No i dostaliśmy telefon.
3: Dzień dobry, a propos imion, ja chciałem na bierzmowaniu nazywać się tak jak lider mojego ukochanego zespołu Depeche Mode, więc Dave Gunn. Nie mogłem być Dave'em, więc na bierzmowaniu zostałem Dawidem. Pozdrawiam serdecznie.
2: Mhm, to jakoś obszedł ten system, to prawda. Mamy jeszcze jeden telefon?
1: Mamy.
4: Cześć, to jest Marcin z Włoszakowic. Mój tata ma na imię Rafał i już wam mówię, o co chodzi. Chodzi o moje drugie imię. Mhm. Jakiś czas temu byliśmy razem z żoną u chyba radcy prawnego, u kogoś, kto musiał spisać specyficzny akt. I pyta mi się o moje drugie imię. No to ja na to mówię, że pierwsze Marcin, drugie Rafał. On tak na mnie patrzy, a imię ojca? Rafał. Miał tata fantazję. No i tak to się skończyło. Dziękuję serdecznie mojemu tacie za jego niesamowitą fantazję. Trzymajcie się, pozdrawienia z Włoszakowic, hej, cześć.
1: Pozdrawiamy również
2: bardzo serdecznie. Piszecie również do nas w mailach, ale o tym za chwilę. Meanwhile, Guns N' Roses, You Could Be Mine. To jest utwór z Terminatora z dwójki, z soundtracku.
1: Ty, nie pamiętam.
2: Szedł korytarzem.
1: Muszę sobie odtworzyć jeszcze raz.
2: No.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Słuchaj, muszę coś powiedzieć. Wiem, że teraz mieliśmy czytać maile o imionach, ale właśnie wpadła mi fajna rzecz z TikToka. Otóż Josh z Queens of the Stone Age zabrał Dave'a Grohla do sklepu, który nazywa się Bass Pro Shops. To są sklepy wędkarskie.
2: Okej, panowie lubią łowić rybki, tak?
1: Jest to, myślę, że Dave Grohl nie. Ale chodzą po tym sklepie, jest to tak zabawne. I powiem wam szczerze, jeżeli macie chwilę, to w robocie to wpiszcie sobie i znajdziecie. Bardzo śmieszna historia. No dobrze, ale wracając do naszych maili a propos imion i tych imion, które nie lubicie, tych własnych i te, na które chcielibyście wasze własne zmienić. Raz w życiu chciałem zmienić imię, pisze Krystian, a dokładnie wtedy, gdy pojawiła się książka i ekranizacja 50 twarzy Greya. Ile ja się żartów nasłuchałem w pracy. Później wymyśliłem sposób, że jak ktoś zażartował, zapraszałem do swojego czerwonego pokoju. Później HR mi wytłumaczył, że były to jakieś nieodpowiednie aluzje w stronę koleżanek. Czy one mogły się śmiać? A ja już nie. Tak napisał kolega Krystian i pana bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Do mnie na Instagramie napisał BP, kłaniam się panie redaktor, co do imion, moje imię z bierzmowania to Idzi. Święty Idzi jest patronem matek karmiących piersią. Od małego na całego. Pozdrawiam całą redakcję.
1: Pozdrawiamy pana bardzo, pana Idziego w tej sytuacji. Dobra, 20 minut po 9. Zamkniemy ten temat po newsach w Antyradio, które już za chwilę, bo kilka maili mamy i kogoś z was nagrodzimy oczywiście za wasze imienne wyznania.

0: Now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
2: Sponsorem programu były militaria.pl.
1: Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Czyta lektor AI.

0: jeszcze do obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
2: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Odnalazł się Marcin Romanowski. Jest w Naddniestrzu. Wyjazd z Krakowa w kierunku Zakopanego rozkopany w sam raz na długi weekend. Strefa płatnego parkowania urośnie w Warszawie we wrześniu.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Marcin Romanowski ujawnił miejsce swojego pobytu. List ściganego polityka PiSu został wysłany do sądu z Tyraspola, stolicy nieuznawanego przez żadne państwo Naddniestrza. To wąski pas ziemi między Ukrainą a Mołdawią, zależny od Rosji. Romanowski przyznaje, że dysponuje paszportem na inne nazwisko. Ten fragment listu czyta Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
2: Informuję, iż zgodnie z prawem, w sposób legalny, ma wydany paszport na inną tożsamość, na podobnej zasadzie jak świadkowie koronii, aby swobodnie poruszać się poza Unią Europejską. W całości zacytowałem to zdanie, nie ma tu żadnego rozwinięcia. Proszę mnie zwolnić od próby wyjaśnienia tego.
1: Marcin Romanowski złożył też oficjalny wniosek o wydanie listu żelaznego, dzięki czemu nie trafiłby do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
1: Proces rosyjskiego szpiega wystartuje pod koniec września. Chodzi o 28-latka z Białorusi, który miał szykować akty dywersji. Według śledczych filmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Na długi weekend poważne utrudnienia. Na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa. Mówi Krzysztof Wojdowski z zarządu dróg.
3: Jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Sforzowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
1: Remont Zakopiańskiej potrwa do października.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa płatnego parkowania rozrośnie się na początku września w Warszawie. Obejmie Odolany i okolice międzynarodowej na Pradze Południe. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca. Do wyboru są dwa rodzaje. ZDM Maciej Dziubiński.
4: Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i umożliwia parkowanie w najbliższej okolicy od miejsca zameldowania. Natomiast obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i obejmuje znacznie większy teren wyznaczony granicami abonamentu.
1: Z abonamentu mogą korzystać mieszkańcy strefy, którzy są właścicielami samochodu i rozliczają w Warszawie podatki. Prawie 33 po 9.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na termometrach w granicach 15-17 stopni, w prawie całej Polsce bezchmurne niebo, miejscami chmurzy się tylko na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 27 stopni. Jutro słonecznie w całej Polsce i nieco cieplej do 30, a w weekend powyżej 30, nawet 36.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Mówimy o tym kierowcy, czy nie? Bo to jest taki news, którym...
2: Możemy powiedzieć, no pan po prostu się strasznie upił, słuchajcie, jechał autobusem ZTM relacji Katowice-Zabrze, pan jest obcokrajowcem z, poczekaj, muszę sobie sprawdzić dokładnie skąd pan był. Tak jest i wszystko byłoby super, ale niestety pan 63-letni wydmuchał 2,75 promila alkoholu.
1: Co trzeba mieć w tym głównie, żeby coś takiego zrobić?
2: Nie wiem.
1: No. A, dobra, to teraz zmieniamy temat, ostatni moment na to, żeby podsumować tak naprawdę wasze imiona, które chcieliście zmieniać. Bernadeta do nas pisze. Moje imię długie Bernadeta przez jedno T, bo zawsze też mi się wydawało, że tam dwa T powinny być. Patrzę się tak na Małgorzatę.
2: Tak samo, jak na przykład jest Violetta i Violeta.
1: Małgorzata,
2: świetne było.
1: Ileż to lat go nienawidziłam, bo wiem tylko ja. Same z nim komplikacje, długie, ciężkie, z dziwnymi zdrobnieniami. Mm-hmm. Benia kojarzy mi się z grubą albo smutną Benią z urzędniczego okienka. Berni trochę jak do psa. Najbardziej bolą mnie jednak uszy, jak ktoś mnie woła Bernadetto. Albo Bernadetto. Mhm. Dobrze, że mam męża z krótkim nazwiskiem i mówią na mnie teraz Miśka. Rzeczywiście w mailu Bernadety jest nazwisko, które brzmi super.
2: A ja mam
1: i
2: zwycięzca.
1: Ci tego nazwiska gratuluję. No.
2: Mogę? Jerzy do nas napisał. Oho. Mój ojciec to Jerzy Andrzej, moja matka to Maria Ewa, mój starszy brat to Andrzej Jerzy, ja to Jerzy Maria. Pierworodnemu dałem na imię oczywiście Jerzy, zakładam dynastię. Jerzy III, potocznie zwany Tercjusz. Pozdrawiam.
1: Jerzy Maria. Audioslave teraz, Show Me How To Live. 19 minut już do godziny 10. Słuchajcie, Desperanos z Antyradio oczywiście.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 11 minut do godziny 10. My się z Państwem żegnamy. Tak. Będziemy jest. Z Małgorzatą na posterunku jutro, tak punkt jest. 7.
2: Już się nie mogę doczekać, kiedy będę wstawać
1: o,
2: tak
1: jak
2: rano.
1: Ja uwielbiam wstawać rano. Ale ja uwielbiam też, jeszcze bardziej naszych wspaniałych słuchaczy.
2: No dla nich to robimy, to właśnie dla Was wstajemy rano.
1: Właśnie, działalność usługową prowadzimy z Małgorzatą pod kryptonimem Desperanos. Teraz YouTube. Gdzie ulice nie mają nazwy. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Małgo.
2: Dziękuję Piotrze, pa.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Lavallo, a.k.a. BV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anty-Radio. Anty-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Anty-Radiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Anty-Radiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Areszt za znęcanie się nad dziećmi, para z Gliwic za kratkami. Powiew zmian w Wenezueli. Demokratyzacja nabiera kształtów. 300 plus czeka. ZUS radzi się pospieszyć.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt za znęcanie się nad trojgiem dzieci i narażenie ich życia. Za kratki trafiła para z Gliwic, a dzieci do pieczy zastępczej. Sprawa ruszyła kilka dni temu, po tym jak w pobliżu ruchliwej ulicy świadkowie zauważyli błąkającego się samotnie trzylatka i wezwali służby. Matka dziecka była w domu, pijana.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec pierwszej rundy rozmów w sprawie demokratyzacji Wenezueli. Władze rozmawiały z opozycją z inicjatywy USA. Jednym z żądań opozycji było m.in. przywrócenie godnej zaufania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Sądu Najwyższego. I tutaj jest zgoda na rozpoczęcie reformy. Ona obejmuje m.in. wymianę sędziów, którzy wykonywali polecenia reżimu i zatwierdzali wyniki sfałszowanych wyborów.
0: Prawda Antyradia.
1: Pieniądze na wyprawkę szkolną czekają. ZUS przypomina o składaniu wniosków o 300 plus.
2: 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. ZUS Beata Kopczyńska.
3: W całej Polsce takich wniosków złożono ponad 2 miliony 185 tysięcy na przeszło 3 miliony 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już 783 miliony złotych.
2: Wnioski można składać online w sumie do końca listopada, ale czym później zostanie on złożony, tym później pieniądze wpadną na konto. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Pogoda nie przeszkodziła, a widok był nieziemski, dosłownie. Wieczorem księżyc niemal zupełnie zasłonił zachodzące nad Polską słońce. Zaćmienie można było obserwować m.in. na dachu Centrum Nauki Kopernik.
4: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryzioma. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
5: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
4: No taka pomarańczowa kropka, na którą zachodzi lekko taki czarny element, tak, księżyca. Bardzo ładnie wszystko widać.
5: Tak jakby ktoś się przed telewizorem przeszedł. Tak,
4: tak,
5: wiesz.
4: Tak, dokładnie.
1: Następne częściowe zaćmienie zobaczymy za niecały rok, ale księżyc zasłoni słońce tylko w 40%. Prawie 3 minuty po 10.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na termometrach w granicach 15-17 stopni w prawie całej Polsce bezchmurne niebo. Chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-27. Jutro też słonecznie w całym kraju i nieco cieplej, do 30 stopni, w weekend nawet 36.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Dzień dobry.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No to zaczynamy. 10 minut po 10, czwartek, 13 dzień sierpnia. Ci, którzy nie widzieli tego częściowego zaćmienia albo całkowitego gdzieś tam w Hiszpanii, nie ma się co martwić. Czytam, że w latach 2027-2037 na całym świecie będzie okazja do obserwacji aż 25 zaćmień słońca w różnym natężeniu. Całkowite zaćmienie już 2 sierpnia 2027 roku. Pas całkowitości. Ładne słowo, bardzo mi się podoba. Jesteś w pasie całkowitości, drogi słuchaczu, więc pas całkowitości przejdzie przez Maroko, Hiszpanię, Algierię, Libię, Egipt, Arabię Saudyjską, Jemen i Somalię. I będzie maksymalna długość tej całkowitości wyniesie 6 minut i 23 sekundy. No to się znajdzie. U nas 40% może być. 40% też liczba dobra. Będzie o tym, jak deska dzisiaj wygrała wraz ze Słońcem na świecie. Będą również zaproszenia. Będę miał podwójne zaproszenie na Sound of the Ages Festival, Zamek Ćmielów. Te koncerty 22 sierpnia, czyli w sobotę przyszłą. A przed nami długi weekend. No może przesadziłem z tym. Długi, ale długi. Tak troszkę długi. Sierpniówka jak najbardziej polecam dla oddechu. Proszę zostać z Antyradiem do godziny 13. Letni ostry dyżur chowany. Zapraszam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Iggy, startujesz. Ozzy też będzie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A nawet dostałem kilka zdjęć a propos wczorajszego częściowego zaćmienia słońca. Pięknie, ładnie, dziękuję, zazdroszczę. Jakoś tako się stało, że ja nie widziałem, ale na zdjęciach sobie obejrzałem, jest pięknie. A propos zdjęć, szczególną uwagę przyciągnęło na świecie nagranie hiszpańskiego olimpijczyka, czytam, Daniela Leona. Skateboardzista zbudował specjalną rampę i idealnie wyczuł moment, by właśnie wjechać na tę swoją rampę. Swój wyczyn deskorolkarz opublikował w mediach społecznościowych i podbił nim sieć. No, wygląda na to, że mu się opłacało.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Uwaga!

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
5: Roman,
4: przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
5: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
5: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
5: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
6: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Eagles of Death Metal, Save a Prayer. No tak, sierpniówka przed nami, niektórzy już w blokach startowych.
1: Tak.
0: Szczęścia Państwu życzę, bezpiecznie jedźcie do miejsc docelowych, oddechu. Pogoda nam będzie sprzyjała i nirwana.

0: weekend w Polsce. Tik tak, tik tak. Pana Krzysztofa zastanawia cisza ze strony policji. Zawsze trąbili wcześniej o wielkiej akcji łapania kierowców pod specjalnym kryptonimem. Może tym razem będzie to defilada albo po zaćmieniu pomroczność. A może to cisza przed burzą? Będzie jak będzie. Szczęśliwie dojeżdżajcie. A co z paliwami? Ktoś zapyta. Magda ma dobrą informację. Chyba, nie wiem. Tak mi powiedziała, że coś tam ma a propos paliw, informacje. To ja to sprawdzę. Za moment państwo też sprawdzą. Za 7 minut prawda w Antyradiu, a potem bileciki znajdą się na fajne koncerty.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: pali w dół. W całym kraju sztuczna inteligencja w szkolnej codzienności. Rodzice nie do końca zadowoleni. W tej prawdzie też dożynki w chorzowskim skansenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ropa tanieje, notowania na świecie spadają. Inwestorzy czekają na postępy w sprawie otwarcia cieśniny Ormus.
1: Prawda Antyradia.
0: W dół także paliwa na stacjach. Według analityków ePetrol.pl benzyna i diesel najtańsze są na Podlasiu. Najbardziej w ciągu ostatnich dni staniała benzyna o 29 groszy za litr. 95 kosztuje teraz średnio 7,29. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Sztuczna inteligencja weszła w edukację. Prawie połowa rodziców mówi, że ich dzieci korzystają z AI przy odrabianiu lekcji i nie do końca ich to cieszy. Tak wynika z badania Providenta.
2: Większość rodziców do AI podchodzi jak do jeża i widzą głównie wady. Ponad 40% boi się, że to zmniejszy samodzielność w nauce. 28%, że rozleniwia dzieciaki. 1/4, że zabija kreatywność. Ale niektórzy widzą też dobre strony. Provident Agnieszka Baran.
3: 15% uważa, że AI pomaga szybciej wyszukiwać i porządkować informacje, a 12%, że ułatwia zrozumienie trudnych tematów.
2: 1/4 rodziców deklaruje, że ich dzieci nie korzystały i nie będą korzystać ze sztucznej inteligencji. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Po żniwach wieś dziękuję za plony podczas tradycyjnych dożynek. Takie w wersji jak dawniej odbędą się w skansenie w Chorzowie. Uczestnicy wydarzenia zobaczą widowiskowy obrzęd dożynkowy z tradycyjnym korowodem, pieśniami, muzyką oraz zwyczajami. Będą też opowieści o zbożach, chlebie i ziołach. Skansen Wiktoria Gajos.
4: Polecamy uczestnikom wydarzenia, aby zajrzeli do naszej chałupy zielarki, aby tam mogli spróbować ziołowych naparów. O godzinie 12 rozpoczną się też takie dość wyjątkowe i zawsze szeroko oblegane warsztaty tworzenia wisiorów z suszonymi kwiatami. Przez cały czas trwania tego wydarzenia dostępne będą warsztaty stworzenia naturalnych kadzideł ziołowych.
0: Ta impreza w chorzowskim skansenie w niedzielę 23 sierpnia. A to była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Istnienie szóstych Elder Scrollsów potwierdzone przez niezależnych świadków, prawie jak UFO i prawie niezależnych. Szefowa Xboxa Asha Sharma obejrzała w siedzibie Bethesdy zamknięty pokaz rozgrywki. W swoich mediach społecznościowych nazwała skalę i rozmach gry niesamowitymi, a fabułę jeszcze lepszą. Jak na razie produkcję zapowiedziano w 2018 roku krótkim teaserem. Od tego momentu żadnych konkretów. Nadal nie ma nawet pełnego tytułu, daty premiery ani publicznego zapisu rozgrywki. Rod Stewart odwołuje resztę pożegnalnej trasy One Last Time. 81-letni wokalista przeszedł zabieg tętnicy wieńcowej. Wszystko poszło zgodnie z planem, ale lekarze zalecili mu 4 tygodnie odpoczynku. Czyli z kalendarza wypadają koncerty w USA i Meksyku, w tym aż 6 występów w Las Vegas. Stewart zapewnia, że czuje się już lepiej i zamierza wrócić na scenę.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Więcej pogodnego nieba i cieplej, chmurzy się tylko miejscami na Pomorzu. Temperatura wzrośnie dziś jeszcze do 27 stopni, jutro też słonecznie w całym kraju i więcej gorącego powietrza, bo ma być 30 stopni. I to dopiero początek, bo w weekend termometry mają pokazać nawet 36.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Andy Jones, The Rush.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: To jedyny taki festiwal, w którym pasja łączy pokolenia, muzyka największych legend rocka odbije się prawdziwym echem wieków w cieniu murów ponad 500-letniego zamku. Mowa oczywiście o festiwalu Sound of the Ages Festival, Zamek Ćmielów 22 sierpnia. Będę miał dla Państwa zaproszenia za moment, bo dzisiaj jest także dzień leworęcznych. To ja może coś wykombinuję, co? Dobra, specjalne zadanie dla słuchaczy Antyradia, ale najpierw Beatlesi.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Biega się ten kawałek, tak rozkręca, tak powolutku, powolutku, powolutku. I ruszamy.

0: Stones i Deep Purple. No to co? Festiwalowo jesteśmy?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Ruszamy. Michael Schenker, Nazaret, inni, także czołówka polskich zespołów rockowych. Spotykają się 22 sierpnia w sobotę na unikatowym plenerowym święcie rocka w niezwykłej przestrzeni na Zamku Ćmielów. Jedyny taki festiwal, no, łączy pokolenia, a muzyka odbija się od tego zamku. 500 ma ponad. W cieniu murów będzie pięknie. Od klasycznego hard rocka po współczesne brzmienia towarzyszyć wszystkiemu będzie motocyklowy zlot. I mam taki podwójny bilecik w formie PDF na Sound of the Ages Festival. Przypomnę, 22 dzień sierpnia, sobota, Zamek Ćmielów. Z pytaniem, a dzisiaj dzień leworęcznych, tak? Liczę na kreację, wyobraźnię, dowcip, etc. To wszystko macie, słuchacze Antyradia. Więc zadanie dzisiaj jest takie. Co robić lewą ręką przez prawe ucho? Co robić lewą ręką przez prawe ucho? Macie czas, godzinę. Odpowiedzi wysyłajcie na chowanymałpaantyradio.pl, chowanymałpaantyradio.pl. Co robić lewą ręką przez prawe ucho? Na chowanymałpaantyradio.pl. Zaproszenie podwójne na Sound of the Ages Festival czeka.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne.

0: 9,54. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No to biegł się, co robić lewą ręką przez prawe ucho. Adrian napisał, oczywiście odpowiedź może być tylko jedna: pić herbatę z kubka Antyradia. Chowany małpa antyradio.pl. Przypomnę, podwójne zaproszenie na Sound of the Ages Festival czeka. To 22 sierpnia, zamek Ćwieluch. Dziś dzień leworęcznych. No, co robić lewą ręką przez prawe ucho? Oto jest pytanie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: CCR, have you ever seen the rain? Pięknie, słonecznie, muzyczka gra, wakacje. Och, zazdro.

zawsze robić lewą ręką przez prawe ucho? A państwo mają sposoby prowadzić konia, odbierać telefon od szefa na głośno mówiącym, tylko po to, żeby wszyscy wokół widzieli, ile wysiłku fizycznego wkłada się w słuchanie genialnych jego pomysłów. Drapać się po lewym policzku, sięgać właśnie po lewy profil swojej twarzy. Oczywiście Robert napisał, można pluć, łapać, na kłębek zwijać i do apteki nosić też można. Pewno, że można. chowany@antyradio.pl. A gdyby ktoś wybierał się w góry, w Beskidy, to ważna informacja. Magda ma dla was za moment. Za 7 minut będzie 12. Wtedy prawda w Antyradio.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: paczki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: pożar rafinerii w Sałowacie po ukraińskim ataku. Dojazd do szpitali w Katowicach-Ligocie od dziś utrudnione. Schronisko w Beskidach zamyka toalety dla turystów.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Płonie rafineria w mieście Sałowat na południowym zachodzie Rosji. Zaatakowana została przez ukraińskie drony. Rafineria jest jedną z największych w Rosji i była już atakowana. W połowie lipca przerwała nawet pracę.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza remont drogi w rejonie szpitali w Katowicach. Chodzi o prace związane z przebudową nawierzchni jezdni w dzielnicy Ligota i o skrzyżowanie ulic Panewnickiej, Medyków i Kijowskiej.
2: Remont obejmie około 300-metrowy odcinek jezdni. Zniszczona nawierzchnia zostanie zerwana, a potem drogowcy wyleją nowy asfalt. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Wojciech Grabarczyk.
3: Trasa ta jest każdego dnia intensywnie wykorzystywana przez karetki pogotowia czy personel medyczny. Dlatego szczególnie ważne jest maksymalne skrócenie czasu zajęcia jezdni i ograniczenie utrudnień.
2: Część robót będzie prowadzona nocami. Remont powinien zakończyć się jeszcze podczas wakacji. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Susza coraz mocniej daje się we znaki w górach. Jedno z najpopularniejszych schronisk w Beskidach na Hali Rysiance ogranicza dostęp do toalet dla turystów. Nie jest kolorowo. Na wszystkich największych rzekach od Wisły przez Białą po Sołę notowane są bardzo niskie stany i ujemny bilans wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: No w tej chwili obserwujemy rzeczywiście nieżówkę hydrologiczną na większości cieków wodnych, którymi zarządzamy. Dotyczy to zarówno rzeki Odry, jak i Wisły. Niemniej jednak na samym Podbeskidziu wydaje się, że to zjawisko jest jeszcze w tej chwili mniej intensywne niż na przykład na północy naszego województwa.
0: Górskie gminy apelują do mieszkańców, turystów i hotelarzy o oszczędzanie wody, głównie ograniczenie podlewania ogrodów i napełniania basenów.
1: Prawda Antyradia.
0: Wreszcie ulga dla koni na trasie do Morskiego Oka. Od września góralskie przewozy dojadą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Pozostałe 4 km do schroniska turyści będą musieli pokonywać na nogach. Taka jest decyzja minister klimatu Pauliny Henning-Kloski. Bez zmian na trasie do Morskiego Oka będą kursować natomiast 4 elektryczne busy TPN-u. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Wczoraj księżyc zjadł słońce, ale spokojnie niecałe. Dziś go nie zabraknie w całej Polsce. W najbliższych dniach zapanuje też upał. Będzie dużo powyżej 30 stopni, w weekend nawet 36. Dziś do 24, maksymalnie 27 kresek. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu na

0: Wstrząs chaosu i Nosowska.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A Joanna napisała: lewą ręką przez prawe ucho opowiada mojemu cierpliwemu mężowi opowieści z całego dnia, gdy się po południu spotkamy, po naszej pracy słucha i szczęśliwie się we mnie wpatruje. A Piotr apeluje: bierzcie ludzie wolne jutro, wszak odpocząć też trzeba. Otóż można w brawurowy sposób skomplikować sobie najbliższe momenty życia, nie wybierając wolnego na jutro. Tym prostym, niepotrzebnym ruchem można napsuć sobie dużo krwi, utracić wiele miłych chwil. Można, a jeszcze pan Piotr pyta, to redaktor nie wiedział, że lewą ręką przez prawe ucho nawija się makaron? A ja to wiem.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A słuchacze to mają pomysły dopiero. Ruszamy. Ci, którzy kochają rock'n'rolla, proszę tę sierpniówkę spędzić z Antyradiem. U nas Red, Green Day, Limp Bizkit też będzie. Ruszamy. Ci, którzy kochają rock'n'rolla, proszę tę sierpniówkę spędzić z Antyradiem. U nas Red, Green Day, Limp Bizkit też będzie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A niektórzy w blokach startowych, urlopowych, bo jutro dzień wolny za święto 15 sierpnia właśnie odbierają, ale nie wszyscy odbierają. Pozdrowienia dla tych, którzy nie odbierają, którzy będą w pracy. Instrukcja prosta a propos tej lewej ręki, prawego ucha. Adi napisał, po pierwsze lewą ręką wypisać dokument, prawym uchem nasłuchiwać szefa w pracy, ekwilibrystycznym ruchem i oczywiście z lewej ręki złożyć wcześniej wypisany lewą ręką wniosek urlopowy, cieszyć się z każdej wolnej chwili i nie komplikować sobie życia pracą jutro. PS, tego maila też pisałem dwoma palcami lewej ręki, co w przypadku ekotionek jest arcytrudne, polecam spróbować i pyk. No i pyk, no i pyk. Niektórzy wypisują, a niektórzy nie wypisują, bo jakby z przydziału ustawowo wolne mają i już.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tego sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Słuchaj, Marian,
9: no?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

0: tygodni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, ja dzisiaj pytałem, co robić lewą ręką przez prawe ucho. Pan Wacław Skielc napisał: to fizyczny odpowiednik wciśnięcia Ctrl-Alt-Delayed. Dociśnięcie małego palca lewej ręki przez prawe ucho do pnia mózgu czyści pamięć podręczną z piosenek, które utknęły ci w głowie na cały dzień, oraz kasuje niepotrzebne, wstydliwe wspomnienia z danego dnia. No, taki instruktaż może się przydać na sierpniówkę, jak najbardziej. Gratuluję, zaproszenie dojdzie. Podwójny bilet PDF na Sound of the Ages Festival, 22 dzień sierpnia, Zamek Ćmielów. Dla pana gratuluję, jedziemy dalej.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No i to jest ta zagadka, kto powinien zostać, jak to powinien odejść.
1: Wiesz, a chcesz 3 godzinki jeszcze machnąć?
0: Nie, z największą przyjemnością nie.
1: No, to zostaje
0: dzięki
1: to samo.
0: Serdeczne. Tak, tak, tak. Jak Państwo słyszą, Konrad Czubaj już jest na posterunku. Było miło, pięknie, ładnie, ślicznie będzie i cacanie. Dziękuję za dziś. Dobrego dnia życzę. Za chwilę, Konrad, do usłyszenia.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura, and you are listening to Anti Radio.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Rura

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
9: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Wzrost inflacji w Polsce. GUS podał dane za lipiec. Gliwicka Szpada będzie miała lepsze miejsce treningowe. Latamy na potęgę. Lotnisko Chopina chwali się rekordem.
2: Prawda Antyradia.
3: Magdalena Mleczko, zapraszam. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, w czerwcu było to 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. W ciągu miesiąca najbardziej podrożał transport, rekreacja, sport i kultura oraz informacje i komunikacje. Staniały żywność i napoje bezalkoholowe, odzież, obuwie oraz higiena osobista.
2: Prawda Antyradia.
3: Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem i to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy. Waldemar Rogowski.
4: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
3: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm.
2: Prawda Antyradia.
3: Gliwicka Szpada będzie miała lepsze miejsce treningowe. Trwa rozbudowa sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej.
5: Jak wszyscy przychodzą na salę, to faktycznie nie ma gdzie stanąć, więc jak teraz jeszcze będzie druga ta sala, no to będziemy mieć lepsze warunki.
6: To jest na pewno super rzecz, żeby zacząć trenować w miejscu, które jest idealnie dostosowane do naszych potrzeb.
7: Bo jednak Gliwice to jest ewidentnie legenda polskiej szermierki. Mamy mistrzów olimpijskich, mamy mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski.
3: Mówiły zawodniczki klubu Piast Gliwice oraz prezes Stowarzyszenia GKS Piast Gliwice Andrzej Kyrcz. Nowa sala szermiercza będzie gotowa w połowie przyszłego roku. Będzie mogło tam trenować nawet 200 zawodników, czyli dwa razy więcej niż obecnie.
2: Prawda Antyradia.
3: Lotnisko Chopina odprawiło w lipcu rekordową liczbę pasażerów, prawie 2 700 000 osób. To wzrost w ciągu roku o ponad 10%. Pasażerowie najczęściej udawali się do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Frankfurtu. Wśród kierunków czarterowych pierwsze miejsce zajmuje Antalya w Turcji. A to była Prawda Antyradia.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Szykujemy kremy z filtrem, bo skwar wraca do Polski. W sobotę termometry w części kraju pokażą nawet 36 stopni Celsjusza. Z kolei w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 34 do 35 stopni. Dziś pogodniej, ale chłodniej, od 22 do 28 stopni, te 28 we Wrocławiu i Zielonej Górze.
8: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Motywa w Antyradiu.
1: Czaruś na antenie Antyradia, czyli The Rolling Stones, Mr. Charm. 13 minut po godzinie 13. 13 sierpnia, Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy tych trzech trzynastkach i zapraszam do 16 na Rokomotywę Antyradia. Czytam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Wielu wspaniałych muzyków było leworęcznych. Kurt Cobain był leworęczny, Jimi Hendrix był leworęczny, no ale jak sprawdziłem przed chwilą, z The Rolling Stones nikt nie jest leworęczny. Co jeszcze mamy? Międzynarodowy Dzień Pancernika, a także Międzynarodowy Dzień Wilka. Do wilków to jeszcze powrócę, a tymczasem posłuchamy The Doors, Light My Fire na antenie Antyradia, ależ to pięknie brzmi u zarania długiego weekendu.

0: arktyczne małpki na antenie Antyradia, ale teraz o wilkach będzie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wilka. Kocham to zwierzę. Zwierzę majestatyczne, groźne, ale także w pewien sposób magiczne. Proszę Państwa, każdy pies jest potomkiem wilka. Każda chihuahua, szpic. Ja w ogóle umiem szczekać jak szpic, ale nie będę teraz prezentował, chociaż robię to naprawdę świetnie. York, a nawet, nie wiem, jamnik jest potomkiem wilka szarego. To tylko spojrzeć, jak się wylegują na kanapie albo wtrążalają te takie miękkie karmy. No wilk, jak się widzi. No ja mojemu psu zawsze mówię, widzisz co z ciebie zrobiło miejskie życie. A jak tam państwa wilki domowe, jak się miewają dzisiaj? Proszę zabrać na jakiś spacerek, w sumie to trochę świętują.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up Poland, this is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego roka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: 3 na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w

0: 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Linkin Park na antenie Antyradia. No właśnie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wilka, więc powiedziałem o psach, które są potomkami wilków. Między innymi o Yorkach było. No i pani Karolina napisała: nie rozumiem uprzedzenia do Yorków. Mój miał 17 lat, jak musiałam go uśpić, ale to był York zdecydowanie o charakterze wilka. Jaki on był waleczny, pomimo rozmiaru. No, coś w tym jest. Znaczy, jak się nie ma rozmiaru, to trzeba mieć jakieś tam inne walory, że tak powiem. Albo jeszcze inaczej, w przypadku piesków, to powiedziałbym, że waleczność jest wprost proporcjonalnie odwrotna do rozmiaru. Często takie małe to często mocno ujadają. A to już Spin Doctors na antenie Antyradia, 21 minut pozostało do

0: Jeśli Państwu takie tempo pasuje i chcecie się zmęczyć, spocić, proszę bardzo, mam podwójne zaproszenia na, w zasadzie to jest pakiet na Runmageddon. No i rozdam ten pakiet po godzinie 14, do której pozostało dokładnie 6 minut i 23 sekundy.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland. Gwiazdy rocka w Ante Radio.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wynagrodzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: pośredników. Duży remont torowiska na Puławskiej w Warszawie i miesiące utrudnień. 300 plus czeka. ZUS radzi się pospieszyć.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Zamieszki pseudo-kibiców przed restauracją w Zabrzu. Grupa Kiboli zaatakowała kibiców węgierskiego Ferencváros, którzy przyjechali do Polski na dzisiejszy mecz z Górnikiem Zabrze. Przed restauracją pojawiła się grupa miejscowych Kiboli i doszło do konfrontacji. Policja w Zabrzu, Sebastian Bijok.
2: Ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
0: Właściciel restauracji szacuje straty, a mecz dzisiaj o 19.
1: Prawda Antyradia.
0: Przez ponad 3 miesiące tramwaje nie dojadą do pętli Wyścigi. W weekend zaczyna się remont torów tramwajowych na ulicy Puławskiej między pętlami metro Wilanowska a Wyścigi. Tramwaje warszawskie Witold Urbanowicz.
3: Na tym odcinku znajdują się liczne wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody. W konsekwencji obowiązują tutaj ograniczenia prędkości.
0: W ramach remontu zostaną wyremontowane tory, odwodnienie, przystanki i przejazdy przez tory.
1: Prawda Antyradia.
0: Pieniądze na wyprawkę szkolną czekają. ZUS przypomina o składaniu wniosków o 300+. Jest na to czas do końca sierpnia. ZUS Beata Kopczyńska.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 miliony 200 tysięcy dzieci.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pracować, odpoczywać. Pracodawca, który nie wyznaczy dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenia. Grozi za to grzywna nawet do 60 tysięcy złotych. Święto w tym roku przypada w sobotę. To oznacza, że większość pracowników ma prawo do dodatkowego dnia wolnego. Decyzja o tym, kiedy odbiorą dodatkowy dzień, należy do pracodawcy.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro do 25 stopni w Suwałkach, w centrum 27, a na zachodzie 30. W sobotę najniższa temperatura to będzie 28 stopni, w centrum 32, a na Śląsku 35 i to będą wartości w cieniu. Gdzieś tego cienia też już pewnie niektórzy szukają, bo jest słonecznie w całym kraju.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.
6: Hey!

0: bywa w Antyradiu.
1: No i jak Państwu się podoba nowy Afghan Wigs, My Lover? Mi się podoba bardzo. Trzeci singiel z nadchodzącego albumu, który ukaże się 21 sierpnia. Krążek zatytułowany Soft Control. Będzie to 10. studyjny album w dorobku kwintetu z Ohio. Konrad Czubaj, dzień dobry. 10 minut po godzinie 14. Tak, obiecałem pakiety na Runmageddon, konkurs niebawem, a tymczasem lecimy i to dosłownie z grupą Foo Fighters. Nawet przebrałem się na tę okazję, bo mam dzisiaj longsleeve'a Foo Fighters. Może ktoś jeszcze z Was ma jakąś koszuleczkę na sobie Foo Fighters? To klub jakiś założymy. Konrad Małpa, antyradio.pl.

0: No jak krzyczą, to metalowy zespół Koma na antenie Antyradia 24 po 14. Wracam do Was z podwójnym pakietem Rekrut do wykorzystania na Runmageddon Lublin Zalew Zembożycki 22-23 sierpnia. Jakoś mnie przykuła ta linijka, którą śpiewał Rogut z Dziewczyny Piękne i Młode, zawsze je można zaprosić na sok. To znaczy w ogóle takie, powiedziałbym, bardzo przyszłościowe i nowoczesne na on czas, kiedy ta muzyka powstawała, bo rzeczywiście młodzież teraz nie pije alkoholu. Teraz jest ruch no low, więc raczej właśnie na sok zaprasza się młode dziewczyny. Inna sprawa, że wykupują pół apteki zamiast alkoholu, ale to dobrze. Zostawmy ten temat. Może zapytam Państwa po prostu o najbardziej rockowy sok. Jaki jest najbardziej rockowy sok? Proszę to napisać, konrad@antyradio.pl. Można oczywiście mieszać.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Ty!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Mega okazje w

0: cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Słuchamy Antyradia, dokładnie Lokomotywy Antyradia we czwartek. Wczoraj oddałem się obserwacjom astronomicznym. Najpierw oglądałem zaćmienie słońca. Znaczy tak nieśmiało podglądałem, no bo nie miałem odpowiednich okularków, a później oglądałem spadające gwiazdy. Nie dało się tego oglądać, naprawdę. Ciągle latają te Starlinki, co chwila coś przelatuje, człowiek się tylko denerwuje, no. Przeleciały ze 2 czy 3 bolidy, takie naprawdę piękniutkie. No i sobie już odpuściłem, bo mnie za bardzo Starlinki denerwowały. Dobrze, Fallout Boy tymczasem na antenie Antyra.

Chris napisał: spadające perseidy tylko w sierpniu, a upadające gwiazdy wciąż pokazują się w mediach. Cały rok. Może to jest sposób, jak się zobaczy taką upadającą gwiazdę, to pomyśleć życzenie. Nie życzę sobie już więcej tej gwiazdy oglądać. 10 minut pozostało do godziny 15. Tu Antyradio oczywiście. Jeszcze Three Doors Down przed 15.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Southland.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

do soboty. Mleko wybasione Mlekowita. Litr złoty 69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 zł. W Delikartą.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Guns N' Roses. Limby Piski. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: wyłączają ostatni reaktor jądrowy. Wody także mało pijemy, a w upały to podstawa. W tej prawdzie także sierpień w turystyce wyraźnie przyspieszył.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Elektrownia atomowa w rumuńskiej Cernavodzi rozpoczęła proces wyłączania drugiego, ostatniego reaktora. Powód? Niski poziom Dunaju. Woda z rzek jest niezbędna do chłodzenia siłowni. Operator rumuńskich sieci elektroenergetycznych zapewnił, że kraj ma wystarczające zasoby mocy, by uzupełnić deficyt spowodowany wyłączeniem elektrowni. Również na Węgrzech ograniczono pracę elektrowni atomowej. Moc zmniejszyła także elektrownia w Słowenii.
1: Prawda Antyradia.
0: Pij człowieku, szczególnie w czasie upałów czy intensywnego wysiłku. Polacy mają z tym problem. Z badania Enelmed wynika, że tylko 2/3 zbliża się do normy.
2: 17% dorosłych pije mniej niż litr wody dziennie. To sporo poniżej normy. Enelmed, internista Michał Górka.
3: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego.
2: Picie za mało to prosta droga do odwodnienia i zestawu dolegliwości, zaczynając od bólu głowy i spadku energii, a kończąc na problemach z sercem. Eksperci przypominają, żeby wodę pić przez cały dzień i małymi łykami. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: ORP Wicher zwodowany na wodach Zatoki Gdańskiej to zwieńczenie kilkudniowych wydarzeń związanych z chrztem jednostki. Statek rozpocznie służbę w 29 roku w ramach największego w historii programu modernizacyjnego naszej floty. Powstaną jeszcze dwa bliźniacze wielozadaniowe okręty Burza i Huragan. Wartość umowy to 15 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Sierpień lepszy od początku wakacji, jeśli chodzi o krajową turystykę. Z danych Travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji na drugą połowę wakacji jest o 42% wyższa niż na początku lipca. Eugeniusz Triasun.
4: Co ciekawe, na długi weekend nad jeziorami i nad morzem dostępna pozostaje obecnie tylko mniej więcej 1/10 pokoi hotelowych.
0: Na sierpniowy wypoczynek w kraju decydujemy się także w ostatniej chwili. A to była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Istnienie szóstych Elder Scrollsów potwierdzone przez niezależnych świadków, prawie jak UFO i prawie niezależnych. Szefowa Xboxa Asha Sharma obejrzała w siedzibie Bethesdy zamknięty pokaz rozgrywki. W swoich mediach społecznościowych nazwała skalę i rozmach gry niesamowitymi, a fabułę jeszcze lepszą. Jak na razie produkcję zapowiedziano w 2018 roku krótkim teaserem. Od tego momentu żadnych konkretów. Nadal nie ma nawet pełnego tytułu, daty premiery ani publicznego zapisu rozgrywki. Rod Stewart odwołuje resztę pożegnalnej trasy One Last Time. 81-letni wokalista przeszedł zabieg tętnicy wieńcowej. Wszystko poszło zgodnie z planem, ale lekarze zalecili mu 4 tygodnie odpoczynku. Czyli z kalendarza wypadają koncerty w USA i Meksyku, w tym aż 6 występów w Las Vegas. Stewart zapewnia, że czuje się już lepiej i zamierza wrócić na scenę.
0: Idzie długi weekend i idą upały. Jutro do 25 stopni w Suwałkach, w centrum 27, a na zachodzie 30. W sobotę najniższa temperatura to będzie 28 stopni, w centrum 32, a na Śląsku nawet 35. Dziś najwyżej 27, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: To już ostatnia godzina Lokomotywy w Antyradiu. We czwartek, 11 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry. Mam dobre informacje. Niemcy nam zazdroszczą, proszę Państwa. Publicysta gazety Spiegel przytoczył przykład swojego szwagra, zamożnego prawnika, który był niedawno z członkami swej kancelarii na kilkudniowej wycieczce w Warszawie. No i wrócił zachwycony nie tylko nowoczesną infrastrukturą czy architekturą, ale atmosferą, radością życia i pewnością siebie Polaków. Stwierdził, że w Polsce optymizm wręcz unosi się w powietrzu, w odróżnieniu od Niemiec, gdzie panuje depresja, a ludzie są przekonani, że wszystko idzie nie tak, jak trzeba. No i proszę bardzo, humorek od razu lepszy. Znaczy nie to, że innym jest gorzej, to nam jest lepiej, bo to w sumie taka niefajna cecha, ale naprawdę mam wrażenie, że spoglądamy na zachód z coraz mniejszymi, albo wręcz już bez kompleksów. I tym, rozpocząwszy ostatnią godzinę Lokomotywy, lecimy dalej razem z Ivanesens.

0: bardzo aktywny pan Chris napisał: patrzymy bez kompleksów na zachód. Ledwo tydzień temu hasałem po kraju nad Wisłą. Ceny mamy zdecydowanie zachodnie, ale żeby nie było, że tylko narzekam. Czysto, czysto. Zachód jest zaśmiecony. Linia metra londyńskiego lepi się od brudu. Wstyd, napisał pan Chris. No właśnie, a propos śmieci. Doszło do ciekawej sytuacji w Warszawie. Podjechała śmieciarka na przystanek i wywaliła wszystko, co miała w środku. Właśnie na ten przystanek. No chodziło o to, że doszło do zapłonu baterii, którą ktoś wyrzucił do, no właśnie, pewnie zmieszanych albo tam, gdzie nie powinien. Baterię trzeba oddawać do specjalnego punktu. No więc bateria była, się zapaliła, no i sposobem na to było wywalić wszystko na przystanek w Warszawie. Czasami na pokładzie samolotu też dochodzi do zapłonu baterii, na przykład w telefonach. No dobrze, że w takich wypadkach samolot nie opróżnia swojej zawartości.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

bardzo dobrze nastrajający numer The Flappard na antenie Antyradia. Czas na rozwiązanie konkursu, w którym można było wygrać pakiet na Runmageddon. Pytałem Państwa najbardziej rockowy sok. Jak zaczął się ten konkurs, to już nie będę przypominał, ale Joanna napisała tak: najbardziej rockowy sok to jest ten przyrządzany przez teściową, a najlepiej moją. Zawsze przy nalewaniu soku mówi coś pod nosem. Myślę, że używa zaklęć starych wiedźm i dodaje do soku jadu, napisała Joanna. Myślę, że to jest działanie ochronne. Odpowiednia dawka jadu działa no trochę jak szczepionka. Później człowiek jest chroniony przed większą dawką jadu. Zresztą starożytni Grecy mieli to samo sformułowanie na leki truciznę. Taka ciekawostka, granica między jednym a drugim stanowiła dawka. Dawka, proszę Państwa. Teraz będzie dawka naprawdę najlepszego rocka na świecie. Does anybody remember laughter?

Ogólnie to warto się lubić. Chociaż też nie za bardzo. Alex Torpeda, lubię się na antenie Antyradia jeszcze na 10,5 minuty przed godziną 16. Ja już się będę odmeldowywał. Przypominam, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Wilka. Proszę go tylko nie łapać. No i cóż, to wszystko z mojej strony. Konrad Czubaj, piękne dzięki. Za chwilę z wami para z głośników, a ja pojawię się tutaj jutro po godzinie 13 i pojedziemy znowu piątkową lokomotywą.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: Kolego Pikachu!
0: Nie!
1: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
3: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: ataku w rękach hakerów minister cyfryzacji uspokaja. Pasażerowie komunikacji miejskiej zmieniają nawyki. W tej prawdzie też wakacje, relaks i poznawanie nowych miejsc.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Służby rozpracowują grupę, która stała za wyciekiem danych 19 milionów Polaków. Doszło do niego z platformy MyDoctor. Wiadomo, że dane nie trafiły na sprzedaż i że w procederze nie brały udziału podmioty spoza Polski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja.
2: Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
0: Wiadomo, że hakerzy mieli informację o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, dodaje wicepremier. Nie zdradza przy tym, czy hakerzy zażądali okupu.
1: Prawda Antyradia.
0: Kupujemy bilety na dłużej i rzadziej korzystamy z tych papierowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego podsumował sprzedaż biletów w pierwszym półroczu tego i ubiegłego roku.
3: ZTM zauważył, że pasażerowie coraz chętniej kupują bilety średnio i długookresowe. Michał Wawrzaszek.
4: Liczba sprzedanych biletów spadła jedynie w przypadku biletów jednorazowych papierowych oraz elektronicznych 90-dniowych. Do tych biletów, których sprzedaż wzrosła najbardziej, należą m.in. bilety pakietowe i 180-dniowe. Te wzrosły po około 20%.
3: Najpopularniejszym pozostaje bilet 30-dniowy. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku kupiono go ponad 316 tysięcy razy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy? Kamil Szabłowski.
5: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
0: Najważniejszym celem wyjazdu jest wciąż odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc. A to była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Przed nami upalny, długi weekend, będzie słoneczniej, do tego piekielnie gorąco. Jutro do 25 stopni w Suwałkach, w centrum 27, a na zachodzie już 30. W sobotę najniższa temperatura to będzie 28 stopni, w centrum 32, a na Śląsku nawet 35 w cieniu.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, cześć i czołem, kłaniamy się nisko. Wasz ulubiony duet, czyli para z głośników, Sandra Hajduk-Popińska,
2: Tomasz Ambroży-Obertyn i Moc Atrakcji. Jak zwykle w parze z głośników, bo chyba się nie spodziewacie, że będzie inaczej. Poza najlepszym rokiem na świecie będziemy dla was mieli również konkurs. No i oczywiście sporo newsów.
1: Tak, pojawi się wędkarz z Ohio, który złowił rekordowy okaz faliczny.
2: Co złowił?
1: No to się wszystko okaże.
2: No dobrze, będą też intrygujące nazwy wsi i miejscowości w Polsce. Myślę, że o niektórych z nich nigdy nie słyszeliście i słyszeć też nie chcielibyście.
1: Sprawdzimy, co można mieć wymalowane na twarzy oprócz głupoty. Mhm. Będzie również złodziej z ukochanym pieskiem.
2: Oraz, no odważę się to powiedzieć, znienawidzone przez Amerykanów imię, którego ci nie chcą już nadawać swoim dzieciom. Nie jest to żaden John ani Peter.
1: O proszę, i będzie również do godziny 20:00 oczywiście kalambur dźwiękowy, w którym ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Warto słuchać nas od deski do deski.
2: A teraz odrobina dziwnej miłości, bo wiadomo, taka zawsze się przyda w naszym życiu, prawda?
1: Oczywiście.

0: What's this life for? Zastanawia się frontman zespołu Creed, czyli dokąd my właściwie zmierzamy i po co jest to życie, ale my to
1: wiemy. Po prostu.
0: My to wiemy, ono jest po to, żeby słuchać najlepszego rocka na świecie i dlatego jesteśmy tutaj dla was do godziny 20 i takiego właśnie wam gramy.
1: My już za chwilę między innymi pojawi się Alice Cooper z fantastycznym kawałkiem Poison.
0: Będzie też Ghost
1: jak
0: ze Squarehammer.
1: No, a teraz wybieramy się, słuchajcie, za ocean. Wędkarz z Ohio, słuchajcie, złowił dość nietypowy okaz suma. Przy rozcinaniu okazało się, że ryba wcześniej zjadła duży przedmiot, a konkretnie zabawkę erotyczną, donosi portal, który sam siebie nazywa sercem internetu.
0: Po rozcięciu znaleźliśmy przedmiot o falicznym kształcie. Nie mam pojęcia jak i dlaczego znalazł się on w rzece, mówi.
1: No, ktoś próbował łowić syreny.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że Koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: W Media Expert taniej masz.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
2: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I ktoś mnie mówić, że metal umarł. Ghost zrobili taką furorę na przestrzeni ostatnich lat, że nic tylko bić brawo Squarehammer na antenie Antyradia, a teraz ostatni będą pierwszymi, wasz tak. Ulubiony konkurs.
2: Proszę państwa, nasz kalambur dźwiękowy jedyny, niepowtarzalny, nie ma takiego w eterze. Kalambur dźwiękowy uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie. No i w tym kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Kto odgadnie, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz...
1: merch!
2: Tak, t-shirt Antyradia. No dobra, uwaga, posłuchajcie kalamburu.
3: Dzień dobry, też i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
4: Bez przeznaczenia. Ja cię kocham.
5: Olka, słuchaj, ja mam co tydzień inną dupę.
4: A dupa ci nie robi kanapy do pracy.
2: No i o co chodzi?
1: 321-321-600, dzwońcie!
2: I na wszelki wypadek puszczamy wam kalambur jeszcze raz. Chodzi o tytuł piosenki, piosenka jest po angielsku.
3: Dzień dobry, też i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
4: Bez przeznaczenia. Ja cię kocham.
5: Olka, słuchaj, ja mam co tydzień inną dupę.
4: A dupa ci nie robi kanapy do pracy.
2: Robi, ale nie z ogórkiem. No to...
1: pożycie, udane pożycie jest do wygrania, więc nie wahajcie się, tylko łapcie za słuchawki 321-321-600 i dzwońcie. W ogóle słuchawki to takie starodawne słowo, powiedziałam teraz, nie?
2: A jakie może być inne?
1: Mobile!
2: Mobile! To łapcie za swoje mobile, tylko nie za intensywnie, bo jeszcze coś można uszkodzić, zepsuć, urwać czy coś. Republika, ready to go, jedziemy!

0: Numer, który sprawia, że robota pali się w rękach. Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Zgadza się, a ja na samym początku naszych dzisiejszych spotkań mówiłam wam o tym, że będzie o pewnym znienawidzonym amerykańskim imieniu, no i telefony się rozdzwoniły.
0: To prawda?
2: No cześć Antyradio.
0: Trzyma.
2: Ja nawet wiem, jakie to jest to imię w Ameryce znienawidzone. No. To Donald, papa. Ze Szczecina dzwonię.
0: Jezu, pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. No, zobaczymy, o jakie imię chodzi tak naprawdę.
1: Tak, tuż po 17.
0: Także zostańcie z nami, za chwilę również Prawda Antyradia, a w niej porcja, solidna porcja ważnych informacji. Jeśli chcecie być na bieżąco, miejcie cały czas nastrojone radioodbiorniki na Antyradio.
1: Pozdrawiamy Szczecin!
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey, you guys, it's Beth Hart.
5: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
13: He's psycho.
12: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
14: Hello?
12: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
16: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest decyzja, wraca program CPN. Ten cenowy galop wzbudzał niepokój nie tylko w czasie tankowania. Polska zagra z Anglią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. CPN wróci na polskie stacje paliw, ale w ograniczonej wersji. Ponowne wprowadzenie pakietu obniżkowego zapowiedział premier Tusk. Dzięki obniżce VAT-u ceny mają spaść od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżki na stacjach paliw będą obowiązywać od poniedziałku do końca sierpnia.
0: Prawda Antyradia.
1: To bardzo dobra wiadomość dla kierowców, bo rosnące ceny paliw budziły wiele obaw. 1/3 konsumentów przyznała wprost, że ceny benzyny już są obciążeniem dla ich domowych budżetów. A to nie koniec.
2: Drogie paliwo to nie tylko kwestia tankowania swojego samochodu. Ceny paliw przekładają się też na to, ile zapłacimy w sklepie spożywczym albo u fryzjera. I to budzi obawy. Bikinfo Monitor, Waldemar Rogowski.
3: Aż 82% konsumentów spodziewa się, że wyższe koszty paliwa przełożą się na droższe towary i usługi. Co istotne, te oczekiwania znajdują odzwierciedlenie w deklaracjach samych przedsiębiorców. Co trzeci przedsiębiorca rozważa podniesienie cen swoich produktów i usług.
2: Polacy starają się oszczędzać. Ponad 1/3 właścicieli samochodów deklaruje, że zamierza nimi jeździć rzadziej. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70. urodzin kotła czarownic odbędzie się mecz tych dwóch drużyn, by nawiązać do 73. roku i do jedynej wygranej Polaków z Anglikami. Wówczas na Stadionie Śląskim Orły Górskiego wygrały 2-0.
4: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12. zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. Tutaj Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ty no ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało.
1: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski. Jubileuszowy mecz gwiazd piłki nożnej Polska-Anglia będzie 5 września.
0: Prawda Antyradia.
1: A w piątek do polskich kin chodzi film Historie równoległe. Obraz jest współczesną wariacją na temat krótkiego filmu o miłości z dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Noc pogodna z niemal bezchmurnym niebem i temperaturą od 9 do maksymalnie 15 stopni. Jutro początek upału. W Subkirtenci pokażą 30 stopni w cieniu. W sobotę od 31 do 35, chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, tam 27. Niedziela to 36 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: fajny ten numer. No i ten czwartek jakiś taki fajny, bo przypominam, że jutro odrabiamy tak naprawdę sobotnie święto, a jak ktoś pomyślał wcześniej i wziął jeszcze poniedziałeczek wolny na przykład, to
1: no
0: już mu się długi weekend
1: to taki
0: rok.
1: To pożyje, to naprawdę. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać z parą z głośników, 10 minut po godzinie 17. Za kilka chwil wrócimy do telefonów w sprawie naszego kalamburu. Zobaczymy, czy sobie używacie, czy ktoś zgarnie stosunkowo udane pożycie na wieczór, ale teraz pakujcie mandżur, bo przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam imię Donald bije właśnie historyczny rekord.
0: Tak.
1: Tyle, że od końca. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 395 nowonarodzonych chłopców.
0: Dla porównania, w 1934 roku małych Donaldów było ponad 30 tysięcy. Imię spadało od dekad, a po 2017 to już jego popularność drgnęła tylko na chwilę.
1: No, dziś zajmuje dopiero 690 miejsce wśród męskich imion.
0: No, można powiedzieć, że taki historyczny dołek przeżywa imię Donald. Wielka kariera, mało następców.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Boston, More Than a Feeling, już teraz.

0: tekst inspirowany Kylie Minogue, ówczesną dziewczyną Michaela Hutchensa. To In Excess, oczywiście Suicide Blonde. Idealny kawałek na tę porę dnia. Już za kilka chwil między innymi pojawią się Foo Fighters z epickim numerem My Hero. Wpadnie do nas również Eric Clapton. On z kolei przyniesie ze sobą Cocaine, także warto być z nami.
1: Aha. Ani Kylie Minogue, ani Eric Clapton raczej nie zagrają na Sound of the Ages Festival, ale będą
0: chyba
1: tam
0: nie.
1: Inni fenomenalni artyści i my mamy zaproszenie na taki koncert, na taki festiwal. Mamy jeden podwójny bilet. 22 sierpnia na zamku w Ćmielowie ta impreza się odbywa. Z tego co wiem, gra tam m.in. Nazareth.
0: To prawda.
1: Czy Gaz G, więc warto się tam pojawić. A co trzeba, Tomku, zrobić?
0: No, dzisiaj jest jedno z moich ulubionych świąt, czyli Międzynarodowy Dzień Swingersów. No, także pytamy was, na co byście się zamienili?
1: Ale
0: po prostu.
1: Czym?
0: To już, jak tam sobie stryjenka winszuje, to już pozostawiamy wasze kreatywności.
1: paramaupa@antyradio.pl, piszcie.
0: Albo dzwońcie 321-321-600, a już za chwilę Prawda Antyradia.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: Antyradio.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: Podczas swojego ostatniego koncertu w Polsce Eric Clapton udowodnił, że nie jest to artysta złotousty. W każdym razie nie chciał nim być podczas tego koncertu, ale wszystko, co ma do powiedzenia i do wyrażenia, potrafi zrobić przy pomocy gitary i robi to fenomenalnie. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć, że mogłem usłyszeć go na żywo, ale słuchanie go w tym wydaniu nagrywanym też absolutnie znakomite doświadczenie. Cocaine już za nami, słuchacie parę z głośników. A teraz czas na nas, na nasz stały cykl, na który zaprasza Tomasz Kasprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Czas na drugi studyjny krążek grupy Foo Fighters, wydany w maju 1997 roku. Mimo tego, że to druga płyta, to album był tak naprawdę debiutem Foo Fighters jako pełnego zespołu, bo na pierwszej płycie pod nazwą Foo Fighters sam Dave Grohl wykonał i nagrał wszystkie partie instrumentów, a może z jednym wyjątkiem. Na tej płycie także jest wiele tekstów, które odnoszą się do rozpadu małżeństwa Grohla z Jennifer Youngblood. Dave Grohl powiedział, że bardziej zagłębił się w swoje uczucia w tekstach i wyznał, że nastąpiła nowa wolność. Naprawdę mogę pisać, jak mówił, o rzeczach, co do których mam silne uczucia i o rzeczach, które coś dla mnie znaczą, a także o rzeczach, których normalnie nie powiedziałbym w codziennej rozmowie. Stwierdził też, że to doświadczenie było wyzwalające, porównując krążek do cotygodniowej wizyty u terapeuty, by potem przez resztę tygodnia czuć się całkiem dobrze. Płyta, o której mówię, to The Color and the Shape, Foo Fighters. Fragment tego krążka przed nami.
1: Blok z wielkiej płyty. We'll be right back.

0: No, na Lenym można polegać jak na Zawiszy. Lenny Kravitz, Fly Away, ten nigdy nie zawodzi. Słuchacie parę z głośników w Antyradiu. Już za chwilę, prawda, Antyradia, po niej Green Day i Boulevard of Broken Dreams.
1: Taki mamy świecki zwyczaj w parze z głośników, że na koniec gramy wam utwór, który to wy musicie rozszyfrować. Kalambur dźwiękowy brzmi...
0: Kalambur dźwiękowy brzmi tak.
2: Dzień dobry, też i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
3: Bez przeznaczenia. Ja cię kocham.
4: Olka, słuchaj, ja mam co tydzień dupę.
3: A dupa ci nie robi kanapy do pracy.
1: A może robicie? 321, tak. 321, 600.
0: I odgadujecie, jaka to piosenka. Halo, dzień dobry, cześć. Halo, dzień dobry, cześć. Już sekundkę, musimy naszą sekretarkę tutaj obsztorcować. Halo.
5: Dzień dobry. Rozwiązanie konkursu. House of the Rising Sun. Aleksander,
0: no niestety nie.
1: No nie.
0: 321-321-600, dzwońcie, bo do wygrania jest stosunkowo udane pożycie, czyli teges, szmeges
1: to
0: na wieczór.
1: To by nie chciał.
0: No.
6: Cześć, Antyradio, tu jeszcze raz Magda z Warszawy. Sprawdziłam i ten utwór Roxette, który miałam na myśli, to Joyride, oficjalny tytuł brzmi Joyride.
0: Okej.
6: Czy to jest odpowiedź na zagadkę?
1: Marta, dzięki za telefon, ale nie.
0: Niestety nie. Także wciąż możecie kombinować. Warto słuchać pary z głośników od deski do deski, bo oprócz stosunkowo udanego pożycia, również t-shirt Antyradia do wygrania. 321-321-600.
7: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
8: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
9: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Kolego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert taniej
7: masz. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie. Antyradio.

0: Od poniedziałku paliwo tańsze, nawet o złotówkę. Telefon w ręku i brak kasku to mogło zakończyć się tragedią. Na koniec iga na korcie, a w Katowicach teniseum.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. CPN wraca na ostatnie dni wakacji. Od poniedziałku obniżone zostanie VAT na paliwa. To powinno się przełożyć na spadki cen na stacjach nawet o złotówkę za litr. Ale po tym okresie na obniżki raczej liczyć nie możemy, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
2: Obawiam się, że dopóki nie będzie widoków na proces pokojowy, przynajmniej rozpoczęty na Bliskim Wschodzie, dopóki nie będzie drożności cieśniny Ormus i normalnej, rytmicznej produkcji eksportu z regionu Zatoki Perskiej, nie ma powodu, żeby ceny szybko i wyraźnie się obniżały.
0: Iran zapowiada, że nie otworzy cieśniny Ormus, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: 15-letnia rowerzystka ranna w zderzeniu z samochodem. Do wypadku doszło na ulicy Zielińskiej w Gliwicach. Jak ustalono, tuż przed nim dziewczyna patrzyła w telefon i z podporządkowanej drogi wjechała wprost przed auto. Nie miała kasku. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Kierowca samochodu był trzeźwy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarobki powinny być jawne. Tego chcą pracownicy, jak wynika z barometru polskiego rynku pracy. 72% uważa widełki płacowe za bardzo ważne. 63% popiera większą jawność płac w swoich firmach. Jednak niewielu pracodawców się na to decyduje. Personal Service Monika Banyś-Bato.
3: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach.
0: Jednocześnie niemal co trzecia firma nadal w ogóle nie ujawnia proponowanego wynagrodzenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek. Dziś powalczy o finał turnieju w Toronto, a w Katowicach jest teniseum, czyli takie małe muzeum poświęcone tenisowi.
4: Mamy tutaj około 100 rakiet od przełomu XIX-XX wieku, czyli tak około 1900 rocznik najstarsze rakiety drewniane, poprzez rakiety z lat przedwojennych polskiej firmy, które były wtedy na poziomie światowym.
0: Mówi kolekcjoner Leszek Kralewski, pomysłodawca teniseum, a mecz Igi Świątek dzisiaj około północy. To była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Istnienie szóstych Elder Scrollsów potwierdzone przez niezależnych świadków, prawie jak UFO i prawie niezależnych. Szefowa Xboxa Asha Sharma obejrzała w siedzibie Bethesdy zamknięty pokaz rozgrywki. W swoich mediach społecznościowych nazwała skalę i rozmach gry niesamowitymi, a fabułę jeszcze lepszą. Jak na razie produkcję zapowiedziano w 2018 roku krótkim teaserem. Od tego momentu żadnych konkretów. Nadal nie ma nawet pełnego tytułu, daty premiery ani publicznego zapisu rozgrywki. Rod Stewart odwołuje resztę pożegnalnej trasy One Last Time. 81-letni wokalista przeszedł zabieg tętnicy wieńcowej. Wszystko poszło zgodnie z planem, ale lekarze zalecili mu 4 tygodnie odpoczynku. Czyli z kalendarza wypadają koncerty w USA i Meksyku, w tym aż 6 występów w Las Vegas. Stewart zapewnia, że czuje się już lepiej i zamierza wrócić na scenę.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Przed nami pogodna noc z bezchmurnym niebem i temperaturą od 9 do 15 stopni, a od jutra początek upalnego, długiego weekendu. Jutro termometry mają pokazać 30 stopni w cieniu, w sobotę od 31 do 35, chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, a w niedzielę 36 kresek.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Już się zgrzałam, powiem ci, Tomek, do tańca.
2: Nie ma na tej półkuli lepszej tancerki niż Sandra Hajduk-Popińska i to nie są żadne farmazony, żadne tutaj androny, nie wyplatam absolutnie. Co tu się działo w studiu, no naprawdę szkoda, że państwo tego nie widzieli.
1: Farmazoneuci Eteru są z wami i będą do godziny 20 i będą wam grali najlepszego rocka na świecie, a tymczasem zdaje się, że za ocean, Tomeczku.
2: Tak jest, młody człowiek z Florydy, słuchajcie, zadzwonił na policję, żeby odwiozła go do domu po imprezie. Tłumaczył, że nie ma kasy na taksówkę i nie chce mu się iść na piechotę. Policjanci dali do zrozumienia, że nie świadczą tego rodzaju usług, ale się nie poddawał, więc został aresztowany.
1: Przebojem internetów stała się fotka z jego zatrzymania, ponieważ miał coś wymalowane na czole. Przede wszystkim głupotę, ale wytatuował sobie także Florydę.
2: No pytanie, patriota, czy mama mu kazała, żeby wiedział, jak wrócić do domu?
3: Dobrze.
2: To co teraz?
1: Do kasy.
2: Do kasy idziemy. Pink Floydzi, Money.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No ja myślę, że fani The Cure wciąż mają jeszcze świeżo w pamięci ich wybitny koncert z tegorocznego openera. Antyradio oczywiście też tam było i świetnie się bawiło. No nie my z Tomkiem.
2: Nie wiem, dlaczego nas nie posłali.
1: Nie, zupełnie nie wiem. Ale koncert był przedni i to najważniejsze, że również wy, nasi słuchacze, mieliście okazję zbić pionkę z naszą redakcją.
2: I jeszcze na pewno będą takie okoliczności przyrody, żebyśmy się my w zespół wspólnie z Sandrą mogli z wami spotkać. Ale tymczasem, słuchajcie, już za chwilę Nirvana in Bloom się pojawi, a my mamy dla was podwójny bilet na Sound of the Ages Festival na Zamku w Ćmielowie. Tam między innymi Nazareth się pojawi, więc warto powalczyć o zaproszenia. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Swingersów, prawda? No to co byście zamienili? Takie było pytanie i Arkadiusz napisał: bez mrugnięcia okiem zamieniam swoje konto z kontem Ilona Maska. Zanim Rocketman się zorientuje, kupuję wyspę na Karaibach i urządzam tam centralny punkt na mapie rockowej świata. Co tydzień super koncerty prowadzone przez znane osobistości Antyradian. Fajnie, bardzo nam miło. No i super, i bardzo fajnie. Czekamy na kolejne wasze propozycje. Piszcie paramaupa@antyradio.pl.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Shaker. Tak się składa, że będzie można Państwa tych zobaczyć na Poland Rock Festival 2027, bo to pierwszy artysta ogłoszony przez Jurka Owsiaka w oficjalnym składzie tejże imprezy. Także my już odliczamy dni, moi drodzy, do tego
1: festiwalu. Tak, zacieramy rączki już do tego, żeby sobie porozmawiać z muzykami tego zespołu. Bardzo fajny kawałek, nawiązania do Doorsów między innymi tam się znalazły, ale i do Beatlesów, jak kto uważny wysłyszał. Para z głośników bawiąc, ucząc bawi. 20 minut do godziny 19, a teraz słuchajcie, wiadomość z przedostatniej chwili. Wrocławska policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże 37-latka. Miał wpaść, bo nigdzie nie ruszał się bez ukochanego pieska.
0: Funkcjonariusze zapamiętali wizerunek psa, z którym pojawiał się sprawca. Najlepszy przyjaciel pomógł tym samym nieświadomie w rozwiązaniu kilku kryminalnych spraw z udziałem pana.
1: No, komisja psiej etyki będzie miała teraz twardą kość do zgryzienia. Ustali, czy pomagając policji, Azor okazał się w istocie dobrym pieskiem.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Piękny dzień dziś. Szkoda, że my tu w studio nie mamy okien.
1: Nie mamy okien, ale jeszcze mamy klamki. Na razie, póki co, jakbyście mieli wątpliwość.
0: Muzyka jest naszym oknem na świat.
1: Tak.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Do Niemiec, czyli do swojej ojczyzny, zabrał nas zespół Hammstein, który zresztą zabiera nas tam od ponad 30 lat, bo tyle właśnie istnieje ten zespół pod wodzą Tila Lindemana. Ponad 30 lat zespół Rammstein.
2: Mojego dziadka też zabrali do Niemiec kiedyś,
1: no, ale dobra, ja widziałam, że to ten kierunek nie będzie dobry.
2: Nie,
1: no,
2: to nie jest dobry kierunek, absolutnie. Tak. Wróćmy na polską ziemię. Wróć, dobrze, kochani.
1: Na polską, ja bym nawet powiedziała, że na polską pomorską.
2: O, proszę bardzo, bardzo proszę. W zachodniopomorskiem można trafić na takie miejscowości, na przykład o takich nazwach jak Stolec, Kocury, Pacholęta, Mętno czy Psiekbowy. No i choć dzisiaj brzmią zabawnie, ich pochodzenie jest zwykle całkiem poważne. Sięga dawnych słów, zawodów, nazwisk czy określeń związanych z przyrodą.
1: Nie byłam w żadnym z nich, ale jeśli wy szukacie miejsca na urlop, gdzie już sam adres może rozbawić rodzinę przy obiedzie, prawda, to zachodniopomorskie, powiedziałabym w tym temacie, stoi otworem.
3: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się...
0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
4: Cześć, tutaj Artur Rojek.
5: Hey, this is Amy Lee.
6: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jest moc, jest energia. Muszę wam powiedzieć, że im dłużej słucham tego kawałka, im częściej się z nim spotykam na antenie, tym bardziej go lubię. Airborne, Here She Comes w parze z głośników.
2: Na antenie lubimy spotykać się także z wami, no i mamy dla was taką zabawę, ona się nazywa Ostatni będą pierwszymi.
1: Tak, polega to na tym, że warto słuchać pary z głośników do samego końca, warto również odgadywać, jaki utwór zagra na koniec, no a w tym pomaga kalambur dźwiękowy, uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie. W nim zaklęty jest tytuł piosenki po angielsku, to taka podpowiedź. Uwaga, przypominamy kalambur, posłuchajcie.
3: Dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem.
4: To jest przeznaczenie, ja cię kocham.
5: Olka, słuchaj, ja mam co tydzień nią dupę.
4: A dupa ci nie robi kanapy po pracy.
1: No i o jaką piosenkę chodzi? Zgadujcie, 321-321-600.
6: Cześć, paru z głośników, ty znowu Bartek. Czy tutaj chodzi o strachy na lachy? Dzień dobry, kocham cię, pozdrawiam.
2: No o.
1: Niestety nie, do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór, więc warto zadzwonić 321-321-600.
7: Ta piosenka to Rammstein, Une Dies, ino, że po niemiecku, po angielsku, przepraszam. Pozdrawiam całe słoneczne żory, trzymajcie się, Golendra, hej.
2: Hej, pozdrawiamy Śląsk.
1: Ale nie, to nie jest Rammstein, także wciąż można zgadywać, a do stosunkowo udanego pożycia dokładamy również t-shirt.
2: Merch, tak, t-shirt, nasz antyradiowy.
1: 321-321-600, a teraz oddział zamknięty.

thing I think you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
1: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie?
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Znosimy się dzisiaj na tyrali, Tomaszku. Nie, żartujemy. Tak naprawdę kochamy naszą pracę i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami tam po drugiej stronie głośnika, ale ta zabawa słów teraz, wiesz o co chodzi. Na tyrali z tyrany.
1: Inteligentnie.
0: Z tyrany, śniadanie u styranego już w tę sobotę, o której?
2: Od 10 do 14. Późne śniadanie u styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Oczywiście wszystko, co możliwe, serwuje wasz styrany żdziem prowadzący.
0: Czyli kto?
2: Czyli moi. Będzie porcja 10 parujących, gorących bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, a że karmi nas wciąż obficie i wkoło wciąż jest wesoło, no to tym razem również uda się uleputać taką listę przebojów 10 największych absurdów.
0: Wyobraziłam sobie to parujące coś i uleputanie i nie powiem, co mam teraz w głowie, wiesz? Może grajmy.
2: Gramy.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Dzień dobry, też czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
3: Nas przeznaczenie. Ja cię kocham.
4: Olka, słuchaj, ja mam co tydzień dupę.
3: A dupa ci nie robi kanapy do pracy.
1: A oto

0: W dzisiejszym menu to już była ostatnia potrawa, ale uczta wciąż trwa, bo za chwilę Turbotop i tam Piotr Frank Marciniak nakarmi was, oj, nakarmi.
1: No tak, a po każdej dobrej uczcie trzeba załadować zmywarkę, dlatego my uciekamy już po to, żeby zawinąć swój mazur.
0: Myślałem, że jakieś inne wieczorne aktywności.
1: Nie, jestem mało romantyczna.
0: No dobrze.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. Nisko kłaniają się wam Tomasz Ambroży-Obertyn
0: i Sandra Hajduk-Popińska.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl?
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Media Expert.
16: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
17: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
16: Tak, ciebie stać.
17: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
16: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
18: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
19: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
15: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
20: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł.

0: najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam, jest 20, mamy czwartek, 13 dzień sierpnia, ale zasuwają te wakacje, a przecież Bożenko pamięta, że jeszcze niedawno był koniec czerwca i były wielkie plany, oczekiwania, rzeczywistość, to wszystko się ziściło, plaża. Szum fal, mewy, gofry po 80 zł, cuda na kiju, a teraz już pomalutku zbliżamy się do września. Ale proszę Państwa, jeszcze jest trochę czasu, tak więc będzie można się wyszaleć i wyszumieć. Lens Down Rescue, tak też zaczniemy dzisiejszy Turbo Topic, na którym mamy dwie nowości, 10 w niebie, 7 w piekle i jeden numer bez gazu. Mam nadzieję, że to będzie uroczy czwartkowy wieczór, zaczyna lęk.

0: Za nami pierwsza z dwóch nowości. Kapela nazywa się Dinosaur Junior, Several Got Away. To jest 19 na Turbotopie. Przy okazji pierwsza nowość i kilka słów o nich pochodzą z Massachusetts. Aktywność lata 1984-1997. Potem zniknęli z radarów, ale wrócili w 2005 i co jakiś czas spotykają się, żeby nagrać kawałek, który możemy wam zaprezentować, a teraz trafili na Turbotop. Wspaniała historia, można by było zrobić z tego dobry turecki serial. Hipnozaur, prosto z mojej patery. Za chwileczkę z kawałkiem Afterlife, gitarowe granie, to co lubię, 4,5 minutki i zobaczymy, czy trafię na listę.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: obrót do nieba, 16 minut. Po 8 wieczorem grają polskie drużyny w europejskich pucharach. Górnik Zabrze prowadzi z węgierskim Ferencvarosem 1-0. 58 minut za nami. Górnicy strzelili gola w końcówce pierwszej połowy z karnego. Przydzwonił Urbański i widzę, że Hammarby przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1, a Rangersi zagrają z Jagą z Białegostoku o 20:30. Na razie nie jest źle, ale jeszcze do awansu, do kolejnej rundy daleka droga. A teraz do gry wjeżdża Wirefall. Lubię to. I stand. Dziś 4 do piekła.
1: 17.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Miało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

bardzo przyjemnie plumka ten kawałek. Tak, tak, i Zalewski dziś 15 na turbotopie, ale przy okazji od razu potężny dzwon. 7 obrotów do piekła. 20:32. Proszę Państwa, zerknijmy, jak tam sytuacja w tych meczykach. Górnicy z Węgrami nadal 1-0, a Hammarby przegrywa z Rakowem także 0-1. I Raków jest w kolejnej rundzie, natomiast Zabrzu na ten moment może zdecydować o tym wszystkim ewentualna dogrywka. A teraz witam na miejscu 14, jeden z numerów, który być może coś ugra. A Perfect Life is such a bore i Zebra Head. 14.

Ależ ogień. Batna 20:41, dziś kawałek ziemia, która pije krew na miejscu 13, a to niestety oznacza 3 obroty do piekła i Batna wypada z pierwszej dziesiątki turbotopu. I teraz będą musieli fani się postarać, żeby nakręcić ten zespół jak dobry zegarek z Japonii, by znowu zaczął cykać, mając kilka sekund do przodu. Proszę Państwa, niestety Węgrzy strzelają gola i w meczu Górnika z Ferencvarosem mamy 1-1, a więc na ten moment marzenia o kolejnej rundzie trzeba odłożyć do kąta, ale zostało jeszcze kilka minut i zobaczymy, może coś się uda uleputać. Grzegorz Kupczyk wjeżdża na miejscu 12 z numerem

0: Zespół z Warszawy, pierwszy śnieg z numerem Wolność to Skam. W październiku miną 2 lata, jak grają rocka. No i proszę bardzo, dziś na miejscu 11, po raz 8 w zestawieniu i jeszcze dostali od Was 3 obroty do nieba i kto wie, czy jutro przy piąteczku nie wskoczą do pierwszej dyszki turbotopu. Dinosaur Junior, Several Got Away na 19 i Emily Wolf, Power na miejscu 16 to 2 nowości na turbotopie. 10 w niebie, 7 w piekle, 1 numer bez gazu. Druga dyszka za nami, przed nami ta najważniejsza. I zobaczycie, po 21 usłyszycie, jak to się wszystko poukładało. No ale mamy tu jeszcze jeden rarytas prosto z mojej patery. Już wczoraj zwróciłem uwagę, że to bardzo przyjemny kawałek, a dziś to powtórzę. To bardzo przyjemny kawałek. Tabula rasa i numer Diamenty. Sia o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozwalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: I trwa ten zwariowany czwartek, 21 na liczniku Turbo Top i gramy po raz 2784. Mecz Górnika Zabrze z Ferencvarosem zakończony, skończył się wynikiem 1-1. To oznacza, że Górnik Zabrze żegna się z eliminacjami do Ligi Europy, spada piętro niżej do Ligi Konferencji i o awans powalczy z AS Monaco. Lekko nie będzie. 21. Proszę Państwa, przed nami 10 numerów i za chwileczkę dwuminutówka. Green Day, I'm never gonna RIP. Dyszka na Turbotopie. Piąty raz w zestawieniu, dziś dwa obroty w górę. I Green Day powinien dać nam odrobinę radości w ten czwartkowy, bardzo przyjemny wieczór.
0: 10

0: Sushi Editors. Dziewiątka na turbotopie dziś 3 do piekła spada. Bardzo przykry news, bo kibicuję tej kapeli od samego początku, kiedy pojawiła się z tym numerem po raz 9 w zestawieniu, ale nic nie ugrali. Nie wiem, może tam jakiś brąz, może srebro przez chwilę to było, ale na tym się skończyło. Żadnego złota i na pusto być może będą już zjeżdżać do bazy na turbotopie. 21.06, czas na kolejną propozycję. Wczoraj graliśmy to po raz pierwszy i od razu wiedziałem, że tu wszystko się zgadza. No i oczywiście as, który za chwilę pociągnie ten pociąg, jest z wyższej półki. Tony Iommi, World Alone. Bardzo dobry numer.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

lepiej, żeby było to jutro, bo przecież trzeba odpalić turbotopik po raz 2785, 14 po 21. Światła miasta i dziwna wiosna, dziś ósemeczka na liście, a to oznacza 3 obroty do nieba. Wracają z drugiej dyszki do pierwszej. No i proszę Państwa, gra Jagiellonia Białystok z Rangersami. 44 minuta, Szkoci prowadzą 1-0 i w półmeczu mamy remis 2-2. Tu też jest ciężko. Szkoci zawsze grają u siebie tak, jakby ktoś miał ich najechać i zabrać im ziemię. Jack White, Dollar Bill, 7 na turbotopie. Dziś 3 w dół, 5 razy zgarnęli złoto. Czy sięgną po raz 6? To by była dopiero historia. 7.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozwalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki.

0: wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: rytuo.
1: The warning, rytuał, dziewczyny z Meksyku nie odpuszczają, dziś są na miejscu. Piątym dostają dwa obroty w górę i oczywiście to zapowiada emocje podczas piątkowego wydania Turbo Topu. Ciekawy jestem, czy mają w sobie tyle pary co Elvis, żeby wskoczyć na podium, a może i zgarnąć złotą sztabkę. Proszę Państwa, za chwileczkę czwóreczka, potem tradycyjnie jeszcze raz zerkniemy do czarodziejskiej patery i zostaną trzy najlepsze numery notowania 2784. Jak tam w tej Szkocji? Nadal trwa chyba przerwa, widzę, że tu się nic nie dzieje. Czy zaczęli grać? Nie, nadal nie grają. Ale może za chwilę zacznę. Papa Roach, see you in hell. 1 do nieba.

na Turbo Top jeszcze w tym tygodniu, a może w przyszłym. To na razie śpiewka przyszłości. 21:40 na liczniku. Wreszcie rozpoczęła się ta druga połowa meczu Rangersów z Jagą z Białegostoku. Trzecia runda eliminacji Ligi Europy. Rangersi nadal prowadzą 1-0 i w dwumeczu mamy 2-2. A przed nami trzy najlepsze numery. Pierwsza dziesiątka otwierają Green Day, potem Editors, Dziwna Wiosna, Jack White, Europe, The Warning i Papa Roach. Jeden w górę, czwórka na liczniku. Kto to dziś zagra na miejscu trzecim? No, oczywiście los wybrał kapelę z Australii, Airborne, Kid in a Candy Store. Bardzo dobry kawałek, wesolutki, przyjemny. I gitarka, i wokal, i basik, i perkusja, i to wszystko razem gra i buczy. Tak jak powinno być dziś.

Kingstonś, Mr. Charm. To dwójka na turbotopie, jeden obrót dół ze złota zrobiło się srebro. No ale cały czas są w grze o najwyższą stawkę. 21:49, ostatni meldunek z meczyku. Rangersi 1, Jaga 0, 60 minut za nami. I ja już chyba w domu dowiem się, jak się skończyła ta piłkarska przygoda pszczół z Podlasia. Proszę Państwa, został już tylko jeden as na turbotopie do odkrycia. Dziś zagramy ich po raz ósmy w zestawieniu. Dostają od Was jeden obrót w górę i zgarniają czwarte złoto. Grupa Muse z utworem Hash. I to Muse rządzi w Antyradiu. Życzę wszystkim kapitalnego wieczoru i oczywiście powiem krótko, do jutra. 1

0: Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara...